0: Sierpień daje się we znaki leśnikom. W podkarpackich lasach, zwłaszcza w Beskidzie Niskim, obowiązuje zagrożenie pożarowe. Mała iskra może spowodować ogromny pożar.
1: Długotrwały opad niewiele zmienia, dlatego że deszcz, który pada pół godziny, nawet nie zawsze dociera do gleby. On odparowuje błyskawicznie. Tutaj potrzebne są opady kilkudniowe co najmniej i to nie szybkie, to nie burze nawalne, które szybko spływają, tylko takie opady, które pozwolą nasiąknąć ziemi i zwiększyć nieco, podnieść poziom wód gruntowych.
0: Mówił Edward Marszałek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Ci, którzy nie planują wybrać się na urlop jeszcze w te wakacje, nie mają czego żałować, przynajmniej jeśli chodzi o finanse. Ceny noclegów we wrześniu są tańsze średnio o 20%, tak wylicza portal travelist.pl. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Największe przeceny mamy nad Bałtykiem. Koszt noclegu dla pary w hotelu minimum trzygwiazdkowym to od 250 zł w Jarosławcu, 300 w Łebie, 400 w Pobierowie, 450 w Dziwnowie i Łazach. Taniej będzie też w górach, nieco ponad 200 za dobę w Szczyrku, 250 zł w Białym Dunajcu, do około 360 w Krynicy Zdroju. Wrzesień może być też korzystny nie tylko ze względu na niższe ceny.
3: Również większy wybór i bardziej komfortowe warunki wypoczynku. Najkorzystniejszych pakietów oczywiście może bardzo szybko zabraknąć. Zachęcamy do tego, żeby decyzję podejmować jak najszybciej.
2: Radzi Eugeniusz Triasson z travelist.pl, ale jest jeden haczyk. Do tych hoteli, nawet przecenionych, trzeba jakoś dojechać. Paliwo nadal bardzo drogie. Warto przeliczyć, czy pieniędzy zaoszczędzonych na noclegu nie wydamy na stacji paliw.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: A w niej o poznańskim Central Parku. Tak, niektórzy mówią o parku Wilsona, który znajduje się w centrum stolicy Wielkopolski. To miejsce, o którym opowiedzieliśmy w ramach wakacyjnego cyklu Gdzie chodzą lokalsi. Na spacer po jednym z najstarszych parków w stolicy Wielkopolski udał się reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Poznański Central Park, można tak powiedzieć o parku Wilsona w Poznaniu, tutaj na poznańskim Łazarzu?
6: O, dosyć duże słowo. Myślę, że inne parki albo miłośnicy innych parków mogliby trochę zaprotestować, bo przecież mamy jeszcze park Marcinkowskiego, niedaleko dworca kolejowego, czy tak zwanego Nowego Rynku, który też jest położony tak centralnie, ale niech będzie. W sumie park Wilsona jest starszy, jest zabytkowy, ma swoją historię, ma swój klimat. Niech będzie, niech to będzie dzisiaj nasz Central Park.
5: Te kamienice jeszcze w koło układane, ustawione niemalże właśnie jak w Nowym Jorku. Niektórzy mówią, że trochę im przypomina właśnie ten nowojorski największy park.
6: No właśnie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że patron tego parku to też przecież amerykański prezydent, więc być może właśnie dlatego to miano Central Parku należałoby się właśnie parkowi Wilsona. Wspomniałeś o kamienicach i rzeczywiście ten park pośród takiej zabudowy, jak ta zabudowa Łazarza, no jest ogromną, ogromną zaletą, niesamowitym zasobem, no bo jesteśmy przecież w starej, historycznej dzielnicy Poznania. Ona jest ściśle zabudowana. Tu jest jeszcze zachowana głównie zabudowa przedwojenna, bardzo dużo kamienic, zabudowa pierzejowa, dosyć ciasno, no i nagle taka enklawa zieleni, więc no taki zasób, jak taki wspaniały park, to naprawdę mieszkańcy Łazarza mają się czym chwalić.
5: Przejdźmy się zatem może tutaj ścieżkami tego parku. Jaka jest historia parku Wilsona?
6: Często mówi się, że to jest w ogóle najstarszy publiczny park w Poznaniu. Zanim on stał się jeszcze parkiem, był zaplanowany tutaj trochę inny teren zielony, bo już w 1834 roku, przypominam, wtedy tutaj jeszcze nie było Poznania, jeszcze Łazarz nie został włączony w granicę Poznania. Jesteśmy na przedmieściu Poznania, w podpoznańskiej wsi. Na tym terenie, gdzie dzisiaj znajduje się park, powstała szkółka drzew i krzewów, która no, należała do takiego towarzystwa upiększania miasta, czyli po prostu stąd brano zieleń, która później miała jakoś ubogacać, upiększać ulice poznańskie i na bazie tej szkółki najpierw zorganizowano tutaj coś w rodzaju ogrodu botanicznego, tak to na początku nazywano, a kiedy już powstał taki pełnoprawny ogród botaniczny w Poznaniu, dzielnicy Ogrody, stąd nazwa w ogóle tej dzielnicy, tutaj zaczęto to nazywać, to miejsce parkiem, aż w końcu parkiem Wilsona, czyli w zasadzie no już prawie 200 lat trwa historia zieleni tutaj w tym miejscu, od szkółki krzewów i drzewek, po ogród botaniczny, aż po dzisiejszy park. Długa historia.
5: patron, którego pomnik można zobaczyć na wejściu do tego parku. Skąd wziął się tutaj właśnie prezydent Wilson?
6: Prezydent Wilson był w okresie międzywojnia w Polsce bardzo szanowaną osobą. Park otrzymał jego imię w 1926 roku, czyli nie tak zupełnie na początku. Wilson zasłynął tym, że był propagatorem, pomysłodawcą takiego planu, porządku w Europie po I wojnie światowej i między innymi on postulował niepodległość Polski z dostępem do morza, więc można się domyślać, że Polacy byli mu bardzo wdzięczni. No to taki patron, prawda, upamiętnienie takiego wspaniałego dla nas prezydenta. Myślę, że było pomysłem bardzo trafionym. No i w końcu powstał pomysł, aby nie tylko nadać parkowi imię Wilsona, ale też stworzyć dla niego pomnik. I ten pomnik powstał 5 lat później. I z nim jest związana w ogóle też bardzo ciekawa, momentami dosyć zabawna historia. Dlatego, że na powstanie tego pomnika rozpisano specjalny konkurs architektoniczny i ten konkurs wygrała Polka, Zofia Trzcińska-Kamińska, nazywała się ta pani. No i prezydent Ignacy Mościcki, który ten pomnik miał tutaj odsłaniać, nagle powiedział, że to sami Amerykanie nam podarują swój pomnik Wilsona, zresztą bardzo znanego rzeźbiarza, Gutzoma Borgula. To jest taki rzeźbiarz, którego Polacy mogą kojarzyć z tą wielką górą w Ameryce, Mount Rushmore, tam gdzie są te podobizny właśnie prezydentów amerykańskich. On jest autorem właśnie jednej z nich, no to też wspaniały, uznany rzeźbiarz. No i Mościcki mówi, no przyjmijmy ten prezent Amerykanów, więc Zofia Trzcińska-Kamińska musiała ustąpić. Nie odsłonięto jej pomnika, pomimo że on już był gotowy. Zdecydowano się na ten amerykański. No i wyobraźcie sobie państwo, że podczas odsłaniania tego amerykańskiego pomnika tutaj w parku Wilsona w 1931 roku przyjechała specjalnie ze Stanów Zjednoczonych żona prezydenta. Prezydent już nie żył, ale żona nadal żyła i przyjechała na tę uroczystość. I z tym związana jest pewna anegdota. Jak zdjęto płachtę z tego amerykańskiego pomnika, to żona prezydenta powiedziała, że gdyby on nie był podpisany, to w ogóle by go nie poznała. Nie wiedziałaby, że to jest jej mąż. Więc ta amerykańska rzeźba wcale nie była taka udana. Ta rzeźba Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej była lepsza artystycznie i w sumie to ona stoi teraz w tym miejscu, nie ten amerykański pomnik, dlatego że ten amerykański pomnik został zniszczony w trakcie II wojny światowej. On nie przetrwał do naszych czasów, a szczęśliwie zachował się ten pierwotny, który miał tutaj stanąć. No i dzisiaj właśnie w sumie historia zatacza koło i ten oryginalny pomnik tutaj stoi. Zresztą z tym pomnikiem amerykańskim jest związana jeszcze jedna anegdota, dlatego że dzisiaj ten dzisiejszy polski pomnik, można powiedzieć, to ma taką formę takiego popiersia, ale ten amerykański to była taka cała postać, tam taki łysy Wilson w płaszczu, taka trochę krocząca postać, jedną ręką wskazywał Wilson przed siebie, a w drugiej dłoni trzymał takie wystawione, takie papiery, to chyba miał być traktat wersalski właśnie. No i żartownisie w okresie międzywojennym mówili, no zobacz, bo tutaj jest też taki publiczna toaleta. Zobacz, Wilson wskazuje akurat tą jedną dłonią kierunek do toalety, a w drugiej, no wiadomo, trzyma papier, nie? Więc ludzie sobie z tego Wilsona amerykańskiego już w międzywojniu żartowali. No, nie dotrwał do naszych czasów, zostały po nim tylko te anegdoty.
5: W Radiu RMF FM i Radiu RMF 24 opowiadamy dzisiaj o takim cyklu, gdzie chodzą lokalsi, miejsca, w których no właśnie mieszkańcy odnajdują się, lubią je, odwiedzają je. Takie miejsca, które na mapach są, w przewodnikach może nie zawsze, ale kiedy mówi się turystom, co powinni odwiedzić w danym mieście, to jednak są miejsca, które gdzieś jako pierwsze się przebijają. Park Wilsona, jak już powiedzieliśmy, jest troszkę z boczku tego centrum, tak na uboczu, no ale właśnie widać, że jest to miejsce, tym bardziej chyba przewodnik widzi, bo często odwiedza takie miejsca, że jest to miejsce, gdzie które specjalnie sobie jakoś upodobali mieszkańcy?
6: Mieszkańcy na pewno. Dla mieszkańców to jest rzeczywiście wielki zasób, ale paradoksalnie Park Wilsona jest dosyć popularny też wśród turystów. Inne parki w Poznaniu chyba nie cieszą się taką sławą. No może poza parkiem Cytadela, on ma już swoją też długą historię, jest dosyć znany, ale Park Wilsona akurat i wśród mieszkańców, i wśród turystów jest dosyć chętnie wybieranym parkiem. A wśród turystów z tego powodu, że tutaj stoi kultowa palmiarnia poznańska. A to jest największa palmiarnia i najstarsza palmiarnia w Polsce. Ona też już ma ponad 100 lat. Oczywiście była wielokrotnie budowana w zasadzie na nowo i niszczona, ale przez to, że ludzie trafiają do palmiarni, to jakby awansem od razu też zaglądają do Parku Wilsona. Więc dzięki temu Park Wilsona też jest odwiedzany tak turystycznie. Natomiast ja myślę sobie tak, niedaleko znajdują się, nazwijmy to tak, konkurencyjne Jeżyce, które w sumie pewnie są dzielnicą dzisiaj może nieco bardziej popularniejszą, tak się wydaje, ale spójrzcie Państwo na to w ten sposób. Jeżyce nie mają żadnego swojego parku. Tam nie ma żadnego takiego terenu zielonego, jakim jest na przykład Park Wilsona, czy Park Kasprowicza, tutaj też na Łazarzu niedaleko się znajdujący. Na Jeżycach w zasadzie stare zoo dzisiaj pełni funkcję takiego parku, ale powiedzmy parku z prawdziwego zdarzenia, takiego historycznego parku, jak tutaj na Łazarzu, nie ma. Więc Łazarzanie mają prawo czuć się tutaj dumnymi, że właśnie taki wspaniały park posiadają, więc i dla turystów, i dla mieszkańców to jest ważne miejsce.
0: Park Wilsona w Poznaniu. Park z bogatą historią i wieloma ciekawymi miejscami, które warto zobaczyć. Idealny na niedzielny spacer.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: RMF Polskie Przeboje.
1: RMF Polskie Przeboje.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: A nie faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Jest zgoda Ukrainy na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Tym otwieramy fakty o trzeciej, później konflikt na Bliskim Wschodzie. Porozumienie w sprawie żeglugi w cieśninie Ormus według Teheranu jest coraz bliżej. Będzie też sport. Katarzyna Niewiadoma straciła pozycję liderki Tour de France. Jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest jednak możliwe. Ukraińskie władze wydały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar zamordowanych w Hucie Pieniackiej i Ugłach na Wołyniu. Jak ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej, jest również zgoda na pobranie próbek materiału genetycznego ze szczątków pochowanych w latach 1992-2015 na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. Celem Ministerstwa Kultury jest zapewnienie godnego pochówku wszystkim ofiarom zbrodni wołyńsko-galicyjskiej. W ten sposób do decyzji ukraińskich władz odniósł się polski resort kultury. Porozumienie w sprawie żeglugi przez cieśninę Ormus coraz bliżej. Według szefa irańskiej dyplomacji Abbasa Araghchiego niemal gotowa już jest umowa Iranu z Omanem, czyli z krajem po drugiej stronie cieśniny. Ma uregulować zasady kontroli nad przesmykiem. Jest postrzegana jako wstęp do porozumienia amerykańsko-irańskiego. Według nieoficjalnych informacji w zamian za odblokowanie zamrożonych aktywów Iran miałby otworzyć cieśninę i zrezygnować z żądania opłat za jej przepłynięcie. Były prezes Sądu Najwyższego Andrzej Baka został kandydatem rządzącej Tiszy na prezydenta Węgier. Głosowanie w węgierskim parlamencie, jak mówiliśmy w faktach, zaplanowano na wtorek. Bojkot zapowiedział już opozycyjny Fidesz Viktora Orbana. Słuchacie faktów RMF FM, a w nich wracamy do ostrego sporu o asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach. Tamtejszy ratusz ocenia wartość 200 metrów nawierzchni zniszczonej przez rolnika na 400 tysięcy złotych. Przypomnę, w piątek jeden z rolników, który twierdzi, że częściowo jest właścicielem gruntu pod drogą, dosłownie zaorał asfalt. Według władz Gliwic ulica Rybacka należy w całości do miasta. Policja odholowała ciągnik i zatrzymała rolnika, który zapowiada, że przy najbliższej okazji znów uszkodzi nawierzchnię.
2: Sport w faktach RMF FM.
1: Katarzyna Niewiadoma Fini straciła pozycję liderki wyścigu Tour de France na przedostatnim etapie. Teraz na pierwszym miejscu jest Holenderka Demi Vollering. Nasza zawodniczka osłabła kilka kilometrów przed metą w Nicei. Po wyścigu była jednak wściekła na inną rywalkę, Sally Gary. Kolarka oskarżyła Francuzkę o to, że wcześniej celowo zablokowała ją przy barierkach, przez co straciła kilka sekund. Polka przerwała nawet wywiad Gary. Czemu to zrobiłaś? Czemu zepchnęłaś mnie na barierkę? Taki miałyście plan? Kasia Niewiadoma ma 8 sekund straty do Vollering, a więc jej zwycięstwo w wyścigu wciąż jest możliwe. Pierwszy z 5 serii kajakowych spływów za nami. Mowa o spływach w województwie łódzkim organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Wczoraj chętni pokonali 8-kilometrową wyprawę rzeką Grabią. Ze szczęśliwymi kajakarzami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
3: Ostatnie pociągnięcia wiosłem i na brzegu po ilu godzinach?
4: 3 godzinki. Żona zaprosiła na randkę. No to kurczę, nie wypada odmówić. Piękny dzień, piękna pogoda. Pierwszy raz byliśmy, ale naprawdę warto. Super wypoczynek, piękna rekreacja.
3: Były jakieś takie przygody nieprzewidziane, że wody się nalało albo coś tam się przechyliło?
5: Jak tata wychodził z łódki i mnie ciągnął chyba z kilometr? No bo było trudno przy jednej rzeczy. Konar.
6: Trasa bardzo wymagająca przez mnóstwo zakrętów i wystarczy, że ktoś z przodu po prostu umie płynąć prosto, umie sterować, wie gdzie chce wpłynąć i to robi największą różnicę. Tu nie chodzi o tempo pływania, tylko przede wszystkim o sterowanie kajakiem.
1: W kolejny weekend kajakarze pojawią się na rzece Widawce, gdzie zaplanowano 10-kilometrową trasę. Aż 4 Polaków zobaczymy w czołowych klubach Ligi Portugalskiej w nowym sezonie. Do Bednarka, Kiwiora i Pietuszewskiego, zawodników FC Porto, dołączył Jakub Kamiński, który zagra w Benfice Lizbona. Oba kluby rozpoczną sezon już dziś. Przed startem Ligi Portugalskiej nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek rozmawiał z komentatorem Eleven Sports Sebastianem Habiniakiem.
7: Spodziewałeś się, że w ogóle jego udziałem będzie taki transfer o prawie 20-milionowy. Na ile to pozwala myśleć o Kubie Kamińskim jako o ważnym graczu Benfiki, a w każdym razie takim, na którego będzie trener stawiał?
8: To są duże pieniądze, także w skali Benfiki, która oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze, to więcej zarabia niż wydaje, bo to jest taki klub, który produkuje piłkarzy. Co do tego transferu Kuby Kamińskiego, to jest gigantyczny skok pod kątem tego w drużynie, z jakimi ambicjami będzie grał Kuba, bo jednak FC Köln, w którym występował, tam celem było utrzymanie w Bundeslidze, o to chodziło, był zawodnikiem, który miał być pracusiem na całej długości i szerokości boiska w Kolonii Jakub Kamiński, a w Benfice te wymagania będą też takie, żeby obok tej pracowitości było też więcej grania w piłkę i myślę, że to jest taka rzecz, której Kuba na swój sposób będzie się musiał nauczyć, bo po raz ostatni on grał w takiej drużynie, która miała dyktować warunki gry jeszcze w Polsce, kiedy był piłkarzem Lecha Poznań, więc dzisiaj ta Benfica to też jest nowe doświadczenie dla Kuby pod kątem wymagań, oczekiwań, ale myślę, że takie środowisko, w którym bardzo jako piłkarz może się rozwinąć, bo jednocześnie Benfica grająca w europejskich pucharach, świetnie radząca sobie w eliminacjach Ligi Europy, gdzie Jakub Kamiński też swoje szlify będzie zdobywał i pewnie z nadziejami na to, że w przyszłym sezonie to już będzie granie w Lidze Mistrzów, bo co jest ciekawe, w Lidze Portugalskiej dwa zespoły po tym sezonie będą miały bezpośrednio pewny awans do Champions League, więc to jest też na pewno jakiś magnes dla Jakuba Kamińskiego.
7: Nie przesadzę, jak powiem, że taki transfer Kuby Kamińskiego może być dla niego też jakąś trampoliną w reprezentacji Polski, to znaczy, że w reprezentacji Polski no już jest ważnym ogniwem, ale może stać się naprawdę jednym z najważniejszych absolutnie zawodników, którzy tę kadrę pociągną troszkę na wyższy poziom.
8: Pasuje ten transfer do naszych oczekiwań i naszych marzeń względem tego, jaką postacią ma być Jakub Kamiński w reprezentacji, bo trochę mi się ten transfer skojarzył z tym, co się działo z polskimi piłkarzami po Euro 2016, kiedy Grzegorz Krychowiak zmieniał klub, kiedy Arkadiusz Milik trafiał do Neapolu, kiedy rzeczywiście te wielkie pieniądze przez duże marki były wydawane na polskich zawodników i dzisiaj Jakub Kamiński właśnie na taką trampolinę wskakuje. Miejmy nadzieję, że ten rozwój klubowy też będzie wpływał na to, że właśnie w reprezentacji więcej konkretu będzie dawał Kuba. Przez konkret mam na myśli gole i asysty, bo to jest zawodnik, tak jak wspomniałeś, bardzo ważny. Piłkarz, o którym każdy mówi, że ma charakter do tego, żeby być kapitanem reprezentacji. Mało tego, w biografii Roberta Lewandowskiego on pod nazwiskiem potrafił Roberta Lewandowskiego skrytykować. To wymagało dużej odwagi od Jakuba Kamińskiego i charakteru, ale miejmy nadzieję, że za tym charakterem, za tym świetnym mentalem i tym, że po prostu chce się temu chłopakowi kibicować, pójdą konkrety na boisku. Niech zacznie od Benfiki w czerwonej koszulce, później niech to przeniesie na biało-czerwoną koszulkę w reprezentacji.
7: Tak jeszcze krótko, czy w Benfice on będzie skrzydłowym, czy ofensywnym pomocnikiem, czy jeszcze trudno stwierdzić?
8: Myślę, że na razie to jest rzecz, na którą musimy poczekać w kontekście tego, jak rozwinie się ta rywalizacja dla Jakuba Kamińskiego. Na pewno jego wielkim plusem jest to, że może zagrać na kilku pozycjach, ale to czasami też jest przekleństwo piłkarza, bo momentami w Kolonii, w której był ważną postacią, brakowało stabilizacji, żeby zagrał 5-6 meczów z rzędu na jednej pozycji Jakub Kamiński. To jednak było tak, że bardzo często był rzucany przez trenera po różnych miejscach. Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w Lidze Portugalskiej.
7: No to teraz płynnie przejście do Oskara Pietuszewskiego, na którego, tak jak rozmawialiśmy poza jeszcze nagraniem, najbardziej będziemy zapewne siłą rzeczy zwracać uwagę. Oskar Pietuszewski zabłysnął kilkakrotnie, poczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję, ba, chyba wywalczyć tę pozycję. Czy już możemy powiedzieć, czy w ogóle możemy się spodziewać na początku Oskara w składzie podstawowym?
8: Nie grał w meczu o Super Puchar Portugalii, ale to dlatego, że Oskarowi przydarzyła się kontuzja w okresie przygotowawczym i to jest tak, że on dochodził do siebie, ale przez ostatnich kilkanaście dni regularnie przeglądam te portugalskie media, szczególnie te skupione na FC Porto i widać, że to, że Oskara nie było w Super Pucharze, to raczej była ostrożność, dmuchanie na zimne. To nie jest tak, że on ma jakieś problemy dalej, jeżeli chodzi o fizyczność, o kontuzję. To jest piłkarz już gotowy do grania, piłkarz w pełni regularnie trenujący z zespołem. Na pewno nie jest tak, że w FC Porto on cokolwiek dostanie za darmo, bo przecież dwa sezony temu w FC Porto błysnął gigantyczny talent Rodrigo Mora, którego rola w poprzednim sezonie spadła, choćby ze względu na to, że świetnie prezentował się Oskar, kiedy przyszedł do tego klubu z Jagiellonii Białystok. Tak to wygląda w Porto, że tych chętnych młodych zawodników jest tam całe mnóstwo, ale z drugiej strony oni świetnie potrafią liczyć pieniądze i potrafią policzyć, co im się opłaci. A Oskar Pietuszewski dzisiaj, gra grający w FC Porto, to jest inwestycja dla tego klubu, bo nie ma przypadku, że już tego lata Oscar był łączony pewnie tylko spekulacyjnie, medialnie, naprawdę z wielkimi markami, które miałyby się nim interesować, jak Bayern Monachium, jak Liverpool, bo wiemy, że do takich klubów FC Porto sprzedaje swoich znakomitych piłkarzy, więc to jest zawsze trudne, żeby powtórzyć taki sezon jak poprzedni, żeby grać regularnie tak jak przez to pół roku, kiedy imponował, kiedy asystował, kiedy strzelał gole, kiedy wkręcił w ziemię Nicolasa Otamendiego z Benfiki w taki sposób, że Otamendi pewnie przez tydzień musiał chodzić podpierany przez kogoś, bo tak mu się w głowie kręciło, ale chyba też o to chodzi, żeby te swoje ambicje piłkarskie cały czas potwierdzać właśnie tym, że będzie się potwierdzało, że się na ten poziom nadaje, bo my nie chcemy kolejnej historii a la Krzysztof Piątek, że to będzie jeden sezon z marzeń, pół roku z marzeń, a później będziemy żyli sentymentami. Dziś największym talentem naszego futbolu jest Oskar Pietuszewski. Młodzi kibice najbardziej zakochują się w Oskarze Pietuszewskim, takim piłkarzu z TikToka, jak o nim mówią młodzi ludzie. I ja wierzę, że Francesco Farioli wie, jak z niego w FC Porto skorzystać.
7: Paradoksalnie zdecydowanie lepszą pozycję mają jednak dwaj pozostali Polacy w defensywie. No, wszyscy zachwycali się. Też w Portugalii docenili dziennikarze to, że stworzyli Jakub Kiwior i Jan Bednarek naprawdę bardzo porządny blok w defensywie. Rozumiem, że przede wszystkim nic się tu nie zmieni, chyba że będzie dochodziło do takich sytuacji jak ostatnio z Janem Bednarkiem. Czy Jana Bednarka możemy w ogóle się spodziewać w pierwszej kolejce, czy na pewno nie w związku z tą kontuzją odniesioną w Superpucharze, no w kontrowersyjnych okolicznościach Porto składało zażalenie, skargę na stan fatalny murawy.
8: W tragicznym stanie było to boisko na stadionie w Coimbrze, gdzie grali mecz o Superpuchar Portugalii. Rzeczywiście tam strach było wyjść na rozgrzewkę, a co dopiero grać w piłkę. Na szczęście Jan Bednarek nie doznał groźnego urazu na tyle, żeby to go wykluczało na dłuższy czas. On już dzisiaj trenuje z zespołem. On pewnie, gdyby była taka konieczność, wyszedłby w pierwszej ligowej kolejce, ale znając to, jak Francesco Farioli bez ryzyka podchodzi wobec swoich najlepszych piłkarzy, to myślę, że może zacząć ten mecz na ławce rezerwowych Jan Bednarek. Ale co do duetu Bednarek-Kiwior, no to ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w lidze portugalskiej, ale szczególnie w Lidze Mistrzów. W tej grze mocno defensywnej, jaką lubi trener Francesco Farioli, jaką ma uprawiać ten zespół, oni będą najważniejsi tak naprawdę w tym, jak ten zespół będą trzymać. Wykupiony przez Porto Jakub Kiwior po wypożyczeniu z Arsenalu. To było oczywiście pewne, że Porto go wykupi, ale nie było wcale pewne to, że tak szybko stanie się też tak znakomitą postacią w tym zespole Kuba Kiwior, która zabezpieczała dwie pozycje, bo też na lewej stronie obrony grał bardzo dobrze Jakub Kiwior, ale w tym sezonie jednak to ma być duet środkowych obrońców. Dla innego zawodnika jest przewidziana lewa strona, tym bardziej, że pożegnano doświadczonego Thiago Silva, który kilka miesięcy w FC Porto spędził. Kilku zawodników jest oczywiście do środka obrony, ale ta pozycja Bednarka Kiwiora jest niezaprzeczalnie podstawowa, nawet bardziej właśnie niż Oskara Pietuszewskiego. Tutaj trudniej sobie wyobrazić w tym momencie jakąś rywalizację innych piłkarzy z tą dwójką środkowych obrońców niż ze skrzydłowym.
1: Usłyszał dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek od komentatora Eleven Sports Sebastiana Habiniaka.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Reklamy FON. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Bez podania przyczyny odwołano generała Armii Stanów Zjednoczonych nadzorującego operacje wojskowe w Europie. W faktach powiemy też o walce polskich strażaków z pożarami w Hiszpanii. Mamy też ważną informację dla miłośników kina. Będzie kontynuacja filmowej biografii Michaela Jacksona. Na początek jednak o Bułgarii i naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez drona. Ukraina nie skierowała żadnych środków ataku w stronę Bułgarii. W ten sposób resort dyplomacji w Kijowie komentuje naruszenie bułgarskiej przestrzeni powietrznej przez drona. Bezzałogowiec eksplodował kilometr od gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Poinformował o tym bułgarski premier Rumen Radev. W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że nikt nie ucierpiał. Pozostajemy w ścisłym kontakcie ze stroną bułgarską w celu wyjaśnienia okoliczności. Możemy zapewnić, że siły obrony Ukrainy nie kierowały celowo żadnych środków ataku w stronę Bułgarii, komentuje ukraiński MSZ. Nagła dymisja amerykańskiego generała odpowiedzialnego za wojska Stanów Zjednoczonych m.in. w Polsce. Pentagon odwołał ze stanowiska generała Charlesa Constance, dowódcę 5. Korpusu z wysuniętą placówką w Poznaniu. Jego kadencja miała zakończyć się dopiero za 2 miesiące. Powodu dymisji nie podano. Jednocześnie wciąż nie ma informacji o przerzucie do Polski nowych amerykańskich oddziałów. W maju Pentagon wstrzymał rotację prawie 4000 żołnierzy do naszego kraju. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz ponad miesiąc temu przekonywał, że tu cytat, w ciągu kilku tygodni wypełni się rotacja. Do szpitala w Zakopanem trafił turysta, który spadł z grani staro-robociańskiego wierchu w Tatrach Zachodnich. 10 ratowników musiało na noszach znieść go do miejsca, gdzie mógł dolecieć śmigłowiec. Akcję utrudniał niski pułap chmur. W Hiszpanii po spokojniejszym okresie znów pogorszyła się sytuacja pożarowa. To ostatnie dni działania pierwszej grupy polskich strażaków, która pomaga w gaszeniu lasów. Wyruszyła ona dokładnie tydzień temu. O szczegółach tej misji reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Pierwsza 35-osobowa zmiana polskich strażaków zostanie na Półwyspie Iberyjskim do najbliższego wtorku. Wtedy zastąpi ją kolejna grupa. Na początku misji polscy strażacy zostali skierowani do walki z ogniem w centralnej Hiszpanii. Kiedy pożary udało się opanować, mogli skupić się na szkoleniach, m.in. z transportu dużych ilości wody w trudnym terenie oraz współpracy ze śmigłowcem. Teraz jednak ryzyko wybuchu kolejnych pożarów znów jest bardzo wysokie.
3: Strażacy zostali rozdysponowani do baz. Jeden zespół pojechał do Campillo Bay w okolicy miejscowości Cuenca. Drugi zespół pojechał do bazy Talavera w okolicy miejscowości Toledo. Stamtąd będą gotowi do tego, żeby być zadysponowanym na wypadek wystąpienia sytuacji pożarowych.
2: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Cała polska misja potrwa do końca sierpnia.
4: To fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Będzie kontynuacja kinowej biografii Michaela Jacksona. Zdjęcia do filmu Michael 2 mają rozpocząć się pod koniec tego roku lub na początku przyszłego. Premiera rok później. Studio Lionsgate oficjalnie potwierdziło kontynuację filmu, który po kilku miesiącach od premiery przekroczył $1 miliard wpływów z biletów i stał się najbardziej kasową filmową biografią w historii. Pierwszy film kończył się trasą koncertową promującą album Bad z 1987 roku. Nie wiadomo jeszcze, jaki okres życia Michaela Jacksona pokaże druga część. W roli króla popu ponownie jego bratanek Jafar Jackson. Od kilku lat zmieniają się trendy w podróżowaniu. W upalne lato turyści coraz częściej wybierają chłodniejsze kierunki, takie jak kraje bałtyckie, skandynawskie, a nawet Islandię czy Grenlandię.
5: Nasze przyzwyczajenie do tego, żeby wakacje spędzić na przykład nad brzegiem Morza Śródziemnego jest wciąż cały czas silne i bardzo wiele osób to właśnie tam decyduje się wyjechać, do Hiszpanii, do Włoch czy do Grecji. Natomiast już będąc na miejscu widzimy po statystykach deklaracji wakacji na kolejny rok, które wzrosły w tym roku. Prawie 75% osób zadeklarowało, że w kolejnych latach chciałoby spędzić wakacje w chłodniejszym miejscu. Sprawia, że faktycznie myślimy o zmianie kierunku.
6: To myślisz, że te kierunki będą coraz bardziej popularne z roku na rok?
5: Myślę, że tak, bo mają do zaoferowania nie tylko w chłodniejszą pogodę, również bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Takie miejsca jak Szwecja czy Norwegia są fantastycznymi miejscami, w których można spędzić doskonały czas na świeżym powietrzu, w naturze.
1: Mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic Travel. A rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski. Średnia temperatura w Europie do końca tego stulecia wzrośnie o 4,5 stopnia Celsjusza. Jesteśmy w silnej trajektorii wzrostowej, mówił na naszej antenie klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
7: Atmosfera, ona nagrzewa się cała, bo trzeba pamiętać, że nagrzewa się w całości. My pompujemy gazy szklarniowe, ogólnie w wyniku produkcji energii, krótko mówiąc spalania paliw kopalnych, ale gdy się zastanowimy, jak to działa na atmosferę w poszczególnych miejscach, to się okaże, że im bardziej w kierunku bieguna, tym to ogrzewanie przy powierzchni Ziemi, czyli ten efekt, który my odczuwamy, tą wyższą temperaturę, jest coraz większy. To wynika między innymi z tego, że powietrze na biegunach na przykład potrafi osiadać i nawet gdy jest bardzo zimne, to jednak wzrost temperatury o 6 stopni jest zauważalny. Europa jest dokładnie na półmetku, więc te 4 stopnie Celsjusza, o których mówimy, one tutaj muszą, że tak powiem, najbardziej wystąpić. Gdybyśmy zajrzeli, nie wiem, w okolice Równika, to będzie pewnie około 2-2,5 stopnia i to będzie miejsce, w którym to powietrze się miesza, ciepło odchodzi od powierzchni, jest intensywnie mieszane, więc jesteśmy gdzieś w między. No i ta temperatura, ten wzrost nie powinien dziwić. My rzeczywiście jesteśmy na silnej trajektorii wzrostowej.
2: No ale właśnie, panie profesorze, to jest taka tendencja, do której już należy się raczej przyzwyczajać? To jest proces, którego nie można zahamować? Pytanie, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach?
7: To znaczy, to pamiętajmy, że przyszłość zależy w dużej mierze od nas, bo gdy my powiemy, że w zasadzie już trzeba się do tego przyzwyczajać, to nic nie zrobimy i po prostu nie zahamujemy tego podstawowego powodu, czyli pompowania gazów szklanych do atmosfery i czynienia jej coraz cieplejszą. I w tym momencie w zasadzie nie pozostaje nam nic innego, jak przyjmować kolejne ciosy w postaci falu upałów, suszy czy też gwałtownych opadów deszczu, tak jak w okolicach Polski, a na przykład już w okolicach Morza Śródziemnego, to będzie coraz częstsze występowanie na przykład pożarów. Ale no, przyszłość zależy od nas i tak naprawdę powinniśmy przede wszystkim ograniczać bardzo mocno emisję gazów szklarniowych. Innymi słowy, transformacja energetyczna, przejście na nieemisyjne źródła energii, tak żeby ta atmosfera nam się nie ogrzewała. Także nie przyzwyczajajmy się, działajmy w kierunku zahamowania tego wzrostu, bo pamiętamy, że do 2 stopni Celsjusza globalnie jeszcze mamy dystans jakiś i jeszcze możemy coś zrobić.
2: Ale panie profesorze, gdybyśmy mogli skierować taką odezwę do słuchaczy radia RMF24, czy oni w takim pojedynczym przykładzie mogą coś zrobić, żeby ta tendencja no rzeczywiście nie była wzrostowa? Jak my możemy wpłynąć na te zmiany?
7: Używamy źródeł energii, które nie są związane z emisją dwutlenku węgla. To jest bardzo ważne i stosunkowo proste. Krótko mówiąc, panele słoneczne, turbiny wiatrowe, samochody elektryczne, które napędzane są energią zieloną, bo im więcej paneli słonecznych na dachu, turbin wiatrowych, no i też elektrownie atomowe tu będą potrzebne, tym mniejsza emisja. Wtedy samochód elektryczny zwyczajnie nie emituje dwutlenku węgla i hamujemy emisję, hamuje się emisję w innych krajach, u nas też potrafimy.
2: Panie profesorze, wczoraj hydrolodzy z IMGW podali, że stan wody w Wiśle w Annopolu wyniósł 160 cm i był najniższy w historii pomiarów prowadzonych w tym miejscu, a w całej Polsce obowiązuje obecnie 71 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą. Pytanie, czy konsekwencją zmian klimatu będzie także wysychanie źródeł wody?
7: Tak, oczywiście. To znaczy pamiętajmy, że susze były, są i będą. Sęk w tym, że wzrastająca temperatura zwyczajnie podnosi intensywność parowania, a nasze gospodarowanie wodą niestety też nie mamy w sobie odruchu oszczędności umiaru. I to te dwa elementy, one się składają w całość, tworząc no, bardzo nieprzyjemną mieszankę. Taką, w której zmiana klimatu, takie właśnie deficyty wody, niskie stany wody, na przykład w rzekach, wywołuje coraz bardziej. Proszę pamiętać, że to jest dopiero początek sierpnia. My de facto te spadki poziomu wody będziemy jeszcze obserwować przynajmniej do końca sierpnia, jeśli jeszcze nie we wrześniu, więc sytuacja jest bardzo poważna. Oszczędzajmy wodę, oszczędzajmy też energię, bo jako społeczeństwo, jako naród powinniśmy, że tak powiem, się też jednoczyć wokół takich problemów jak no, niedobory wody.
2: No to właśnie, w tym kontekście jeszcze pozostańmy i być może przedstawmy także naszym słuchaczom kolejną taką pigułkę dotyczącą właśnie oszczędzania chociażby źródeł wody. Panie profesorze, czy w naszym codziennym życiu są rzeczy, są zachowania, które mogą ograniczyć te negatywne tendencje? Pytanie, co my możemy zrobić?
7: No nie musimy podlewać zawsze trawników. Ja wiem, że trawnik cieszy, ale może czas posiać łąkę kwietną albo zwyczajnie zostawić ten trawnik, żeby żył własnym życiem. Być może nie będzie podobny do tego, co na desce kreślarskiej projektanta, natomiast będzie naturalny, nie będzie potrzebował wody. Możemy oszczędzić też wodę na myciu aut. Nie musimy tych aut ciągle myć w przypadku, gdy mamy deficyty wody. Jeżeli będą trochę bardziej zapylone, owszem, może nie będzie tak elegancko, ale zaoszczędzimy wody. Nie zawsze musimy napełniać wszystkie baseny wodą. Może idźmy do sąsiada, zintegrujmy się z nim, skorzystajmy z jednego basenu. Są miejsca, gdzie zużywamy bardzo dużo wody, mówię tak w codziennym życiu. Możemy to zużycie ograniczyć. Pamiętajmy, że też możemy łapać deszczówkę. Deszcze będą padać i po tej fali upału w wielu miejscach były już potężne opady, a jeszcze będą. Co do tego nie ma wątpliwości. Łapmy deszczówkę, zamiast używać wody wodociągowej, używajmy tej beczki. To też ograniczy zużycie wody. Będziemy, że tak powiem, bezpieczniejsi wszyscy dzięki takim drobnym pracom w naszych ogródkach.
2: Jak rozumiem, pan, panie profesorze, jak najbardziej do tych wszystkich zasad się stosuje.
7: Tak, oczywiście. Mam dość brudny samochód. Trawnik zostawiam na pastwę środowiska i nie narzekam.
2: Rozumiem. No to na koniec, panie profesorze, jak pan sądzi, za ile lat będziemy musieli zmienić definicję tego, w jakiej strefie klimatycznej jest Polska? I pytanie, czy grozi nam to, że to nie będzie już ten klimat umiarkowany?
7: Nasz klimat będzie coraz cieplejszy i słowo umiarkowany w pewnym sensie będzie zawsze pasować. Natomiast pamiętajmy, że u nas podmuch z północy zawsze jest możliwy. To teraz on się objawił między innymi tym, że ta zimna masa powietrza przyhamowała uderzenie jednej z fal upałów, które dotknęły Francję i Hiszpanię. W zasadzie dwie fale upałów ominęły nas dzięki temu podmuchowi, ale pamiętajmy, że my poczuliśmy, że jest to ochłodzenie, a to były temperatury rzędu 23-25 stopni. Proszę zauważyć, jak zmiana klimatu zmieniła nasze standardy. 20 stopni Celsjusza w 80-tych latach to była bardzo ciepła, miła aura, a dzisiaj to jest praktycznie rzecz biorąc temperatura, którą uznajemy za chłodną.
1: Mówił w rozmowie z Kubą Śliwińskim profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolejnymi faktami wracamy punktualnie o 5:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Barek Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Mateusz Bożek. A zaczynamy od śledztwa w sprawie ataku na 16-latka w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Zatrzymano 2 osoby. W faktach ostrzegamy też przed upałami w zachodniej części kraju. Zbliżają się Mistrzostwa Europy w siatkówce. Biało-czerwoni rozpoczynają przygotowania. A na koniec sprawdzimy, gdzie Polacy najchętniej spędzają w tym roku wakacje. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny ataku na 16-latka w Goleniowie w Zachodniopomorskiem. Przypomnę, wczoraj chłopak z ranami kłutymi trafił do szpitala. Przetransportowano go śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Jest na oddziale chirurgii, jego stan jest stabilny. Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 2 17-latków. Do ataku z użyciem noża doszło również w piątek wieczorem w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Tam ciężko ranny został 15-latek. Lekarze walczą o jego życie. Policja zatrzymała w tej sprawie 2 16-latków. Jeden z nich został już zwolniony, a drugi znajduje się w policyjnej izbie dziecka. Mimo ogólnego weekendowego ochłodzenia w Polsce, zachodnią część kraju czekają dziś wysokie temperatury. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega ten region przed upałami. Wydano alerty 2 stopnia dla rejonu od Szczecina aż po Wrocław. Według synoptyków termometry pokażą tam dziś do około 30 stopni. Jutro to już nawet 33. Nadmorskie Władysławowo z myślą o turystach planuje budowę parku rozrywki, a z myślą o mieszkańcach budowę pierwszych od kilkudziesięciu lat mieszkań komunalnych. Na jakim etapie są te plany? Sprawdził to nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
2: Gmina zmieniła już miejscowy plan zagospodarowania dla swoich działek i zabezpieczyła pieniądze na przygotowanie dokumentacji 2 budynków mieszkalnych. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na projekt, a później poszukiwanie pieniędzy na budowę.
3: Chcemy stworzyć alternatywę dla naszych mieszkańców, nie tylko tych młodych, również tych starszych, którzy niekoniecznie, że tak powiem, mają już dzisiaj swoje nieruchomości, których nie stać po prostu, żeby kupić na rynku komercyjnym. Nie było takiej potrzeby przez dziesiątki lat. Sytuacja się zmieniła.
2: Mówi burmistrz Roman Kurzel. Jak zaznacza, wartość metra kwadratowego gruntu we Władysławowie jest wyższa ze względu na charakter turystyczny miejscowości.
1: Po wygraniu Ligi Narodów i kilku dniach odpoczynku nasi siatkarze wracają do treningów. Już jutro zbiorą się na zgrupowaniu w Zakopanem i we wtorek rozpoczną przygotowania przed imprezą sezonu, wrześniowymi Mistrzostwami Europy.
4: Spodziewam się trudnego turnieju. Już większość reprezentacji już trenuje. Już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na WNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową. Najważniejszą w tym roku. Także musimy być gotowi na to, aby trudny turniej, na to, żeby grać jeszcze lepiej niż graliśmy. Będzie potrzebne naprawdę dużo zdrowia, dużo jakości siatkarskiej, ale też utrzymanie tej jakości na odpowiednio wysokim poziomie przez długi czas.
1: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka w rozmowie z dziennikarzem sportowym RMF FM Cezarym Dziwiszkiem. A ja jeszcze przypomnę, że rosyjskie reprezentacje siatkarskie kobiet i mężczyzn wezmą udział w przyszłorocznych edycjach Ligi Narodów. Męska kadra ma jednak zbojkotować przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Polsce. Tu cytat ze względów bezpieczeństwa.
5: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Egipt, Turcja i Grecja, a także Albania i Czarnogóra. Te kraje Polacy najchętniej wybierają na wakacyjny wypoczynek za granicą. Tak wynika z danych Polskiej Izby Turystyki. Więcej osób niż rok temu spędza jednak lato w kraju. Jesteście jeszcze przed, w trakcie, czy może już po urlopie?
6: Ja jestem po, Sycylia.
7: Pani jeszcze przed urlopem?
6: Ja jeszcze przed urlopem, tak, ja jeszcze przed.
7: A kiedy? Teraz, w sierpniu, czy później?
6: 24 sierpnia, do Czarnogóry lecę.
7: Czują już Pani, że to już drugi tydzień sierpnia, że sporo wakacji za nami, czy myślą Pani, że jeszcze dużo przed nami?
6: Ja jeszcze tkwię, że jest czerwiec.
7: W głowie?
6: Tak, w głowie.
7: A wakacje w Polsce, wypoczynek tutaj też, czy w tym roku nie?
8: Nie, ja nie. Bo jeżeli mam na chwilę jakiś dłuższy weekend, to taniej będzie niestety szybki lot gdzieś, nie wiem, Mediolan i Jezioro Komoń niż polskie morze.
1: Z mieszkankami Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Kolejne fakty w RMF FM o godzinie 6.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Lato w RMF FM.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarta.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Które ma dla nas Mateusz Bożek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Ponad 100 osób ewakuowanych z hotelu na przedmieściach Olsztyna. Uszkodzona została jedna ze ścian. Sprawą zajął się nadzór budowlany. Później konflikt na Bliskim Wschodzie, który według doniesień medialnych poważnie osłabił potencjał militarny Stanów Zjednoczonych. A na koniec o podróży dookoła Polski, której celem jest pomoc. Ponad 100 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, ewakuowano z hotelu w Olsztynie. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna ze ścian zewnętrznych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nadzór budowlany oceni stan budynku i ewentualne zagrożenie. Na razie hotel zamknięto do jutra. Na dwóch kąpieliskach w Jarosławcu oraz na plaży Zachód w Kołobrzegu w województwie zachodniopomorskim wywieszono czerwone flagi z powodu przekroczenia norm mikrobiologicznych wody. W Pomorskiem wszystkie bałtyckie kąpieliska są dostępne bez ograniczeń. Zniesiono zakaz na kąpielisku Gdynia Redłowo, gdzie w czwartek i piątek obserwowano zakwit sinic. Teraz wszystkie parametry wody są w normie.
3: Konflikt na Bliskim Wschodzie. W faktach RMF FM.
2: Wojna z Iranem poważnie uszczupliła amerykańskie zapasy uzbrojenia, osłabiając potencjał militarny USA w Europie i Azji, przekonuje dziennik New York Times i dodaje, że działa to na korzyść Rosji i Chin. Według nowojorskiej gazety bombardowania Iranu pochłonęły tysiące kosztownych pocisków, a odpieranie irańskich ataków znacznie zmniejszyło zapasy rakiet obrony powietrznej. USA wykorzystały w wojnie z Iranem ponad 1500 pocisków przechwytujących Patriot. Według źródeł gazety obecne zapasy wynoszą mniej niż 1700 sztuk, a ich uzupełnienie może zająć ponad 2 lata. W rejon Bliskiego Wschodu przerzucono też dodatkowe siły z Europy i Azji, co ogranicza możliwości amerykańskich sił w tych regionach. Nawet o 20% mniej turystów niż przed rokiem wypoczywało w lipcu we Władysławowie. Takie sygnały płyną z lokalnej branży turystycznej. Słabszy początek wakacji odczuli również właściciele pensjonatów z głębi Pomorza. O tym, czy jest szansa, że druga połowa wakacji będzie lepsza, reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Dużo zależy od pogody. Dziś turyści często czekają z decyzją o wyjeździe do ostatniej chwili. Rezerwują nocleg 2 czy 3 dni przed przyjazdem.
5: Pogoda była, jest i myślę, że w przyszłości będzie miała chyba najbardziej kluczowe znaczenie dla tego, jakim będzie sezon. Nie ma wynajmu już kilka miesięcy wcześniej.
4: Mówi Roman Kurzel, burmistrz Władysławowa. Podobnie jest w Borach Tucholskich. W Drzewiczu właściciel ośrodka Henryk Soszko mówi o słabszej frekwencji w lipcu, ale zwraca też uwagę na zmianę sposobu wypoczywania.
6: My mamy w czasy tygodniowe od soboty do soboty. Większa część młodzieży nie chce wykorzystywać urlopu na wczasy, a wykorzystuje tylko piątek, sobotę, niedzielę.
4: I właśnie sierpień daje powody do nadziei. Nad morzem przedsiębiorcy liczą na lepszą pogodę, a w Borach wielkimi krokami zbliża się sezon na grzybobranie.
2: Klimatyzacja w domu, pracy czy samochodzie to dziś nie luksus, ale konieczność. W czasie ostatnich upałów, także dla pasażerów komunikacji miejskiej. W Łodzi niemal wszystkie autobusy mają klimatyzację. Jak jej działanie oceniają pasażerowie i jaki jest komfort podróży?
7: Gorąco włączają klimatyzację, jak to jest?
8: Nie odbieram, jest bardzo dobrze w autobusach, jest klimatyzacja właściwa. Także jestem zadowolona.
9: Czasami jest dobrze, a czasami źle. Jak włączą tą klimatyzację, to jest po prostu cudownie, ale no nie zawsze włączają. Da się przeżyć.
10: No ja oceniam bardzo dobrze, bo zawsze jest klimatyzacja i naprawdę mega komfort tak wejść do takiego chłodnego autobusu.
2: Te głosy zebrała dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Rowerem wokół Polski, odwiedzając po drodze największe miasta naszego kraju. To pomysł pana Pawła, który w ten sposób chce zebrać pieniądze na budowę ośrodka kulturalno-rehabilitacyjnego dla dzieci i seniorów. Nasz reporter Maciej Pałachicki spotkał go w Zakopanem.
11: Jadę dookoła Polski 4000 km przy jak najbliższej linii z granicą. Wyjechałem spod Warszawy, w zasadzie z Warszawy, Jabłonna, żeby było historycznie ze stolicy. 1200 km w nogach. Nie jest lekko, jest bardzo ciężko, mam bardzo duży ciężar.
12: No właśnie, bo widzę, że rower to nie jest taki jakiś specjalistyczny, tylko taki, można powiedzieć, zwykły górski rower.
11: Tak, to jest zwykły górski rower, nie jest to lekki rower. Z całym osprzętem wszystko waży gdzieś około 30 kg plus moje 82 kg. Równe 2 tygodnie, jak wyruszyłem. Planuję wrócić w październiku.
2: A do przejechania jeszcze ponad 2800 km wzdłuż naszych granic. Życzymy więc powodzenia i dużo wytrwałości. Na kolejne fakty już za niecałą godzinę. Zapraszam Marlena Chudzio.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest

najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza, spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem, przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem, rutyną, etatem, ej. Bałem się, że nie ucieknę przed cholernym rakiem, to odpukać przed

startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał bezczynnym popijaniem. Chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny max

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: dokazuj, miła nie dokazuj. Przecież nie z ciebie znowu taki cud. Nie od razu, miła nie od razu. Nie od razu sobie serca mego lud.
1: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Swój dyżur rozpoczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Wojsko w Warszawie trenuje przed defiladą. Próby do parady obserwują warszawiacy i nasz reporter. Fakt też o głośnym proteście w obronie praw zwierząt przy drodze do Morskiego Oka. Będą też kontrowersje wokół zachowania jednej z zawodniczek podczas Tour de France.
3: Takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
2: Zapraszam na fakty. Kilkaset osób o poranku obserwuje w Warszawie próby przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. W nocy rozpoczęły się przejazdy pojazdów kołowych i gąsienicowych. O 3 nad ranem ćwiczą pododdziały piesze, a punktualnie o 6 ruszyła próba generalna, którą chętni mogą obserwować z bliska. I właśnie tuż obok miejsca tej próby, w rejonie multimedialnego parku Fontan przy Wisłostradzie w stolicy, jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michale. Co się tam teraz dzieje?
4: Przed Państwem pododdział.
5: Dzień dobry. Przed chwilą ruszyła próba defilady pieszej, ale w okolicy jest też część sprzętu wojskowego, który pojawi się w sobotę w czasie właściwej defilady. Są wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak, czołgi Leopard i są tu mieszkańcy, którzy specjalnie tutaj przyjechali już ponad godzinę temu.
6: Zobaczyć, bo za tydzień będzie wjeżdżał, więc nie będę mógł osobiście obejrzeć.
7: Bardzo ładnie wszystko przygotowane. Widać, że tutaj żołnierze też prezentują swoją klasę.
5: Panowie są tu teraz dosłownie kilka metrów od tych pododdziałów.
6: Zgadza się. Jesteśmy przy samej jezdni, gdzie zaraz będą przemaszerowywały jakieś oddziały i przejeżdżają pojazdy.
5: Kolejne pododdziały reprezentacyjne przechodzą teraz jezdnią warszawskiej Wisłostrady. Ta próba generalna oznacza też zamknięcie o poranku wielu ulic w stolicy. Właśnie Wisłostrada będzie zamknięta do 11 na odcinku między dwoma mostami. Mostem Marii Skłodowskiej-Curie i trasą Łazienkowską.
0: Poranne fakty w RMF FM.
2: Wydane zostały zgody na ekshumację szczątków polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej oraz na poszukiwania i ekshumację w Ugłach na Wołyniu, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. W czerwcu zakończono prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Szczątki ludzkie zlokalizowano tam w 25 miejscach na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych. W marcu prowadzone były prace poszukiwawcze w Ugłach. Nie przyniosły one rezultatów, choć w ich trakcie odnaleziono pozostałości kaplicy cmentarnej. Masowego grobu nie odkryto. Obrońcy praw zwierząt znów chcą dziś protestować przeciwko pracy koni na trasie do Morskiego Oka. Wczoraj pokojowy protest wymknął się spod kontroli. Aktywiści twierdzili, że powożący za przęgami dręczą konie. Ci podkreślają, że nie ma przesłanek potwierdzających tezę o przeciążaniu zwierząt.
8: Ale ja nie chcę płoszyć. Ja chcę, żeby one tu w ogóle nie jeździły, a pan nie chce.
9: Może to spowodować upłoszenie tego zwierzęcia.
8: A to, że zamęczył go tam w tom i z powrotem, to pan się nie martwi o to? Niezgodnie z prawem zachowują się akurat tutaj ci ludzie, bo dręczą i męczą zwierzęta.
10: Nie męczymy tych zwierząt, bo my jeździmy tymi koni już praktycznie kilkadziesiąt lat i staramy się dbać o te konie, musimy dbać o te konie. Wykorzystujemy wszystkie sposoby do tego, żeby jak najlżej tym koniom się tutaj pracowało.
2: Aktywiści podczas pikiety namawiali turystów oczekujących w kolejce do Morskiego Oka, aby nie korzystali z przewozu konnego. Apel ten nie spowodował jednak wyraźnego spadku zainteresowania przejazdami. Do pociągów oczekujących na wyjazd do Morskiego Oka ustawiła się kilkudziesięciometrowa kolejka turystów. Kontrowersjami i utratą pozycji liderki kobiecego Tour de France zakończył się dla Katarzyny Niewiadomej przedostatni etap wyścigu. O szczegółach już teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, czego dotyczy ta kontrowersja?
11: Dzień dobry. Polka wprost oskarżyła francuską kolarkę Célie Jury, że ta celowo zepchnęła ją na barierkę, przez co straciła kilka cennych sekund. Kasia Niewiadoma wściekła się, przerwała francuszce wywiad, a potem w Eurosporcie jeszcze dołożyła rywalce.
3: Jury celowo mnie do barierek dała i to na pewno nie jest przypadkowo, bo widziałam, jak się oglądała, gdzie jestem, żeby mnie do barier dać i przestała pedałować. Także moim zdaniem to jest okej, można walczyć, ale takie rzeczy niech sobie robią w przedszkolu, a nie tutaj.
11: Jury to koleżanka z zespołu Demi Follering, która po samotnym finiszu została nową liderką. Około 16 rusza ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kasia Niewiadoma ma ledwie 8 sekund straty do Follering, więc naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe.
2: O tym, jak zakończy się Tour de France, oczywiście usłyszycie w faktach RMF FM.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.
3: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: mogę się jak...
1: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: FM, które ma dla nas Marlena Chudzio. Utrudnienia na S7 w Świętokrzyskiem, dachowało tam auto, a także na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. 81 lat temu na Nagasaki spadła bomba atomowa. Jak co roku płyną z tego miejsca apele o pokój. W faktach też zwierzęta, które przyciągają koneserów z całego świata. Narodowy pokaz koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Cztery osoby zostały ranne w wypadku na drodze ekspresowej S7 w Świętokrzyskiem. W Szewcach między węzłami Kielce-Jaworznia i Południe dachował samochód osobowy. Ruch w stronę Krakowa odbywa się lewym pasem. Utrudnienia również na autostradzie A1 między węzłami Lisewo i Grudziądz w Kujawsko-Pomorskim. W Gorzuchowie zablokowany jest prawy pas jezdni w stronę Gdańska po tym, jak samochód osobowy uderzył tam w bariery. Ucierpiała jedna osoba. Ponad 1000 żołnierzy weźmie udział w tegorocznej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego i będzie to największa jak dotąd defilada w historii. Taka zapowiedź padła przed chwilą ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej w czasie próby generalnej, która od kilku godzin trwa w stolicy. Na miejscu, w rejonie multimedialnego parku Fontan przy Wisłostradzie w stolicy, cały czas jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda ostatnia część próby generalnej?
3: Przed chwilą przejechały tu kolejne wojskowe pojazdy. Mieszkańcy Warszawy tu komentują, że w pewnym momencie jezdnia Wisłostrady aż zadrżała. Ja to potwierdzam. Są transportery Rosomak, są armatochałbice Krab, są moździerze Rak. Jest część mieszkańców, którzy przyszli tu jeszcze przed wschodem słońca, żeby zobaczyć próbę, a inni przyszli trochę przy okazji.
4: Mieszkamy bardzo blisko i to jest w ramach naszego treningu odczulania na różne bodźce. Jest...
3: Pani z psem przyszła.
4: Jestem
3: po prostu.
4: Z psem, tak. I jak na razie bardzo nam się podoba.
3: Z jaką myślą pan wyjdzie po tej próbie defilady?
5: Przede wszystkim chyba bezpieczeństwo.
3: Że jest. Ta próba defilady już powoli się kończy, ale utrudnienia na ulicach stolicy jeszcze potrwają 3 godziny do 11. Zamknięta cały czas jest duża część jezdni Wisłostrady, między innymi w kierunku Wilanowa, od trasy Łazienkowskiej do ulicy Gagarina.
2: W Nagasaki trwają uroczystości upamiętniające dziesiątki tysięcy ofiar amerykańskiej bomby atomowej. 81 lat temu w ataku na to japońskie miasto zginęło według różnych źródeł od 40 do ponad 73 tysięcy osób. Stany Zjednoczone, zrzucając bomby najpierw na Hiroshima, a potem na Nagasaki, chciały zademonstrować swoją siłę, a przy okazji uniknąć ofiar wśród własnych żołnierzy. Po tych uderzeniach cesarstwo ogłosiło kapitulację. Dziś w swych przemówieniach przedstawiciele japońskich władz ostrzegali, że ryzyko ponownego użycia broni atomowej jest bardzo wysokie. W miarę jak wzajemna nieufność, konflikty i podziały rozprzestrzeniają się w społeczności międzynarodowej, rządy siłą głównych mocarstw stają się coraz powszechniejsze. Sytuacja na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, gdzie państwa posiadające broń jądrową są bezpośrednio zaangażowane, pozostaje nieprzewidywalna, podkreślał burmistrz Nagasaki Shiro Suzuki. W czasie ceremonii uzupełniono tablicę pamiątkową o personalia mieszkańców Nagasaki, którzy doświadczyli uderzenia bomby atomowej. Na liście jest prawie 205 tysięcy osób.
6: Najbliżej faktów.
2: Prawie 130 koni, europejski rekord, wzięło udział w Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi organizowanym w Janowie Podlaskim już po raz 48.
7: 48th Polish National Arabian Horse Championship.
2: A dziś najlepsze z najlepszych będą walczyć o tytuł czempiona i czempionki Polski. Wieczorem natomiast emocje związane z aukcją Pride of Poland do Janowa konie przyciągają i dużych, i małych.
8: Które są najładniejsze? W jakim kolorze?
9: W czarnym i w szarym.
8: A czemu w czarnym?
9: W czarnym to taka.
8: A jakie one są? Szybkie czy nie
9: szybkie?
8: Szybkie.
9: Szybkie?
8: Tak. Przyjechałeś tu z mamą i z siostrą czy bratem?
9: Z siostrą.
8: Siostrą. I ona też ogląda te konie?
9: Tak.
8: To super. To oglądamy razem, co?
9: Tak.
8: Dobra. To co, otrzymamy kciuki za czarnego?
9: Tak.
8: Dobra. A mocno?
9: Mocno.
2: Tomasz Staniszewski, mocno. W naszym imieniu kibicuje w Janowie Podlaskim. A relacje z aukcji dziś w faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest

0: tam znać.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

sytuacji. Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Które zaprasza Marlena Chudzia. Najnowsze ataki Rosji na Ukrainę. Bomby spadały między innymi na Charków i Odessę. Sprawdzimy, co dalej z hotelem w Olsztynie, w którym zawalił się fragment ściany. A w faktach sportowych między innymi o sukcesie Igi Świątek podczas turnieju w Toronto. Polka awansowała do ćwierćfinału. Akcja ratunkowa w Charkowie po tym, jak Rosjanie ostrzelali miasto rakietami. Trafione zostały wieżowce. Jeden z nich został poważnie zniszczony. W gruzowisku mogą być uwięzieni ludzie. Według najnowszych informacji zginęły co najmniej 2 osoby, a 13 zostało rannych. Wcześniej Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami Odessę. 8 osób zostało rannych. Są poważne zniszczenia. Uwaga, zmotoryzowani na Pomorzu. Są utrudnienia na trasie S7 między węzłami Cedry Małe i Dworek. W pobliżu Kiezmarku samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Elbląga. Nadzór budowlany zdecydował o zamknięciu do poniedziałku hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Jak wiecie z faktów RMF FM, w budynku wczoraj zawalił się fragment ściany. Konieczna była ewakuacja gości hotelowych. Łączymy się z naszym reporterem Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo o tej sprawie?
2: No zaraz przy tej ścianie prowadzone były prace ziemne, między innymi podkopywane były fundamenty. W momencie ewakuacji w hotelu było około 100 osób, wśród nich również dzieci, które w Olsztynie były na koloniach. W sumie zameldowanych było ponad 200 osób. Wszyscy musieli wrócić do domów lub znaleźć inny nocleg w okolicy. Nadzór budowlany jutro wróci na miejsce, wtedy będą podejmowane kolejne decyzje, co dalej z hotelem.
1: Zachodnia Polska znów dziś znajdzie się w żarze tropików. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem dla powiatów w województwie zachodniopomorskim, Wielkopolsce, Lubuskim i Dolnym Śląsku. Alerty obowiązują od 13 do 18.
3: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: 5 rzek w 5 weekendów. Wczoraj wystartowały kajakowe wyprawy w Łódzkiem. Dziś 2. spływ rzeką Grabią, który będzie liczył 16 kilometrów i pokonanie tego odcinka zaplanowano na 5-6 godzin. Czego można spodziewać się w czasie podróży kajakiem? Opowiadają reporterce RMF FM Agnieszce Wyderce, uczestnicy spływu.
4: Przypłyniecie tutaj?
5: Tak, tak.
4: Super.
6: Trzeba było mocno tym wiosłem jednak machać.
7: Tutaj nie ma takiego prądu, więc trzeba było jednak trochę pracy. Były takie momenty, gdzie były właśnie jakieś konary zawalone albo jakieś takie przeszkody i to było takie trochę wyzwanie, ale do pokonania.
8: My jesteśmy 20 lat po ślubie i pierwszy raz razem na kajakach. Nie wiem, czy nie ostatni.
6: Dlaczego?
8: I teraz już różnica.
6: Różnica zdań.
8: Tak, kto gdzie ma jak wiosłować. Dostałam od męża 3 razy wiosłem po głowie. To nie da się jednak nad emocjami zapanować, ale super, bardzo fajna inicjatywa, jesteśmy bardzo zadowoleni. Dobrze spędzony czas.
1: Następna wodna przygoda już za tydzień. Tym razem kajakarze zmierzą się z 10-kilometrową trasą na rzece Widawce. Udział jest bezpłatny. A na koniec tych faktów zaproszenie do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam m.in. o tym, że Kraków znalazł się w światowej czołówce prestiżowego rankingu portalu Time Out. Pokonał Paryż i Kopenhagę, a co doceniono, to sprawdźcie na 24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na pierwsze niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. Nie mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Czy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: tworzę nas.
1: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Arleda Chudzio. W Janowie Podlaskim trwa wielkie święto dla wszystkich miłośników koni, a już dziś aukcja Pride of Poland. Połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem. Właściciel pseudohodowli psów w Kielcach trafił do aresztu. Wśród zarzutów m.in. znęcanie się nad zwierzętami. A w faktach sportowych rządzić będzie kolarstwo, Tour de France i Tour de Pologne. W Janowie Podlaskim na trwających dniach konia arabskiego rozpoczyna się Dzień Czempionatów i aukcji Pride of Poland. Na miejscu nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dokładnie tak przed jest. Nami?
3: Przypomnijmy, prawie 130 koni wystąpiło tutaj w 15 klasach Narodowego Pokazu. Frekwencyjny europejski rekord. Trzy najwyżej ocenione w każdej klasie konie kwalifikują się właśnie do czempionatów, a czempioni wskazywani są w 6 kategoriach podzielonych na ogiery i klacze. My mamy radiowy patronat nad czempionatem Polski klaczy młodszych. Do tej pory po naszą nagrodę sięgały zjawiskowe Wildonara, przed rokiem Adelita, a kto dziś okaże się najlepszy, powinniśmy dowiedzieć się za 2 godziny. Potem także wybór najlepszego konia pokazu, Best in Show, no i czuję, że może być to zwycięzca z Michałowa, bo ta stadnina najczęściej odbiera tutaj gratulacje za zwycięstwo.
4: Miejsce pierwsze zajęła protekcja hodowli własności stadniny koni Michałów.
5: We say congratulations to the winner, Happy Forrana, bred and owned by Michałowstedt Farm.
3: Wielokrotnie nagradzana państwowa stadnina ze Świętokrzyskiego, aukcja od 17 na Tam Gwiazdą, Michałowska, a jakże poganinka. Z Janowa Tomasz Stańszewski.
2: Relacje z aukcji w faktach RMF FM.
6: Aktualny obraz faktów.
2: Kolizja samochodu osobowego i busa na trasie ekspresowej S8 w Łódzkiem w Kozubie między węzłami Złoczew i Wieluń. Zablokowany jest pas w stronę Wrocławia. Niespokojną noc mają za sobą mieszkańcy Katowic. Doszło do wstrząsu w kopalni Murcki Staszic. Polska Grupa Górnicza zapewnia, że nikomu z pracujących pod ziemią nic się nie stało. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W miniony czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane, trafiły między innymi do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty, odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy, wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W poniedziałek rusza BNP Paribas Green Film Festival.
7: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy, dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
2: Mówił Grzegorz Dukielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim jutro o 18:00 filmem Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Ponownie fakty sportowe i ponownie Cezary Dziwiszek.
8: Witam ponownie. Zaledwie 8 sekund dzieli przed ostatnim etapem kobiecego Tour de France Demi Follering i Katarzynę Niewiadomą Fini. Przed kolarkami prawie 100 km trasy ze startem i metą w Nicei, ale po drodze z aż 4 podjazdami na szczyt Col d'Es. Emocje gwarantowane, bo wszystko wskazuje na to, że o zwycięstwie w wyścigu zdecydują sekundy. Kolarki ruszą na trasę około 16:00. Niedługo potem powinniśmy znać już rozstrzygnięcia w Tour de Pologne. Dziś ostatni etap, jazda indywidualna na czas ze startem i metą w Wieliczce. Włoski lider Christian Scaroni ma tylko 3 sekundy przewagi nad Francuzem Barrem i Holendrem Lemenem. Pierwszy kolarz ma ruszyć na trasę czasówki o 13:30. Wystartowała Liga Portugalska. Od fal startu nowy sezon rozpoczął ćwierćfinalistę Ligi Mistrzów Sporting Lizbona, tylko remisując z Estrelą. W składach pozostałych wielkich faworytów mamy aż 4 reprezentantów Polski w lecie. Nowym pomocnikiem Benfiki został Jakub Kamiński. Już w zeszłym sezonie w Porto oglądaliśmy natomiast Oskara Pietruszewskiego. Kaczyńskiego, Jakuba Kiwiora i Jana Bednarka. Ten ostatni dziś może jeszcze nie zagrać przez niedawny uraz, ale komentator Eleven Sports Sebastian Habiniak uważa, że na dłuższą metę nic nie zachwieje pozycją polskich obrońców.
0: Ten polski mur, jak mówili Portugalczycy w poprzednim sezonie, to będzie fundament tego zespołu w tym sezonie i też na pewno będą takie momenty, kiedy sprawdzimy ich w o wiele trudniejszych warunkach, bo nie tylko w lidze portugalskiej, ale szczególnie w lidze mistrzów.
8: Broniący tytułu mistrzowskiego Porto pierwszy mecz zagra o 19:00 z Alverką. Późnym wieczorem Benfica podejmie Akademiko Viseu.
1: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu, show biznesu.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Thank you.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców, tych powypadkowych i tych związanych z wyścigiem Tour de Pologne. Tysiące pojemników z odpadami nielegalnie zalega w Wołominie. Jest szansa, że zostaną usunięte. Skoczymy na zakupy, a właściwie na polowanie, na wyjątkowe okazje.
2: Obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
1: Jest w czym wybierać. Kolizja dwóch samochodów osobowych na trasie S3 między węzłami Szczecin, Dąbie i Rzęśnica. Zablokowany jest pas jezdni w stronę Świnoujścia. Z powodu dużego natężenia ruchu utworzył się tam 3-kilometrowy korek. 5-kilometrowy zator, również z powodu dużej liczby aut jadących nad morze, utworzył się na autostradzie A6 między węzłami Szczecin, Kijewo i Rzęśnica. To ostatni dzień zmagań 83. edycji Tour de Pologne. Na kolarzy czeka liczący 12,5 km etap jazdy indywidualnej na czas ze startem i metą w Wieliczce w Małopolsce. Będzie sporo zmian w organizacji ruchu. W faktach reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, gdzie i kiedy trzeba spodziewać się tych największych utrudnień?
3: W samej Wieliczce, bo część ulic została zamknięta już o 5 rano. Te ograniczenia mają obowiązywać do wieczora. Chodzi o ulicę Daniłowicza, Matejki oraz Dębowskiego. Potem na czas treningu zawodników i samej jazdy indywidualnej problemów trzeba spodziewać się wzdłuż całej 12,5-kilometrowej trasy. Chodzi m.in. o ulicę Klaśnieńską, Grabówki, Drużbacki, Krzemieniecką, Sadową i Kościuszki. Ostatni kolarz ma dotrzeć na metę przy Matejki około godziny 16.30. Kłopoty w związku z wyścigiem dotkną też komunikację miejską w Wieliczce oraz na południu Krakowa. 9 linii autobusowych zmieniło swoje trasy.
1: Rosną szanse na szybką likwidację nielegalnego składowiska odpadów w mazowieckim Wołominie. Chodzi o ponad 3000 pojemników typu Mauser z chemikaliami. W faktach mówiliśmy o apelach władz samorządowych w tej sprawie. Jedna z firm, która zostawiła tam odpady, odpowiedziała na te apele i chce zabrać pojemniki. Nowe fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Kiedy chemikalia mogą zostać wywiezione z Wołomina?
4: Pierwsza ich część może nawet już w nowym tygodniu. Urzędnicy komentują, że to jest dobry znak, chociaż na razie bardzo wstępny, że pozostałe firmy też zrobią to samo. Zabiorą i same zutylizują odpady. To potwierdza Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Prowadzimy wzmożone działania, które mają na celu przymusić firmy, które zwiozły tam te odpady, jednak do usunięcia ich na własny koszt. Mówi o tym dosyć wyraźnie ustawa, wskazując rozszerzoną odpowiedzialność. Takie działania podejmujemy.
4: Na jak najszybszą likwidację składowiska liczą też mieszkańcy Wołomina.
6: To jest taka hosztaplerka, moim zdaniem. Cwaniaty nabijają sobie kieszenie, a potem przeciętni ludzie muszą się z tym borykać, z pozostałościami.
7: Niedawno tutaj był chyba jakiś pożar, kogoś poparzyło. Więc to zaczyna już żyć swoim życiem. Jak wybuchnie, to nie wiem, co to będzie.
4: Burmistrz Wołomina napisała w mediach społecznościowych: mamy nadzieję, że już wkrótce pierwsze mauzery z niebezpiecznymi odpadami zaczną wyjeżdżać z Wołomina. Kolejne decyzje w tej sprawie mogą zapaść po weekendzie.
1: Bezpieczne wakacje z dzieckiem. To temat dzisiejszego podcastu Lekarz Dyżurny w radiu internetowym RMF24. Prowadzący Marek Łabno przygotował dużą porcję rad dla rodziców.
8: Dzień dobry. Dziś wyruszamy w kolejną wakacyjną podróż. Tym razem z naszymi dzieciakami. Oczywiście przed nami wspaniały rodzinny czas, ale zapowiada się droga pełna wyzwań, przygód i niespodzianek. Jak ją przetrwać? Podpowiem ze swojej perspektywy, lekarza i taty. Ale o wsparcie poprosiłem też dr Grażynę Glonek, pediatrę kierującą POZ w Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika w Krakowie. Zapraszam.
1: Posłuchajcie programu Lekarz Dyżurny, który rozpocznie się już za chwilę na antenie radia RMF24.
9: Są i takie fakty.
1: Co niedzielę targowisko na Młynie we Wrocławiu przeżywa prawdziwe oblężenie. Kupić tam można niemal wszystko, od bielizny po AGD i świeże warzywa, ale to przede wszystkim mekka poszukiwaczy wnętrzarskich perełek. Filiżanka Rosenthala za 5 zł, krzesło Hałasa za 10. Na Młynie takich skarbów jest mnóstwo.
2: Kupuję głównie obrazy, rzeczy ze srebra, jakieś stare meble antyczne.
10: No taki antyk to zazwyczaj przeżyje dłużej niż my, a taki mebel z sieciówki, no to tak do drugiego zalania, nie?
11: Mówią też, że te meble, te przedmioty mają po prostu duszę.
10: Jak najbardziej. Trzeba tylko wybierać uważnie przedmioty, żeby trafiać te z dobrą duszą, bo może się trafić dusza w obie strony.
11: Jak to rozpoznać?
10: No trzeba czuć po prostu, to już tego się nie da opisać słowami.
11: Jak dobrą
10: się,
11: energię.
10: Tak, jak dużo się kupuje, to się później już to czuje, nie?
1: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska od pana Igora z Wrocławia. A kupującym życzymy udanych łowów.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gwiazdy Late od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Jest 12:00, Marlena Chudzio. Zapraszam na fakty. Tych, co są teraz w trasie, na początek ostrzegamy przed utrudnieniami na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim. Francja znów z rosnącym zagrożeniem pożarowym. Najwyższy stopień ostrzeżeń obowiązuje w Bordeaux. Nad polskim morzem pełnia lata.
2: Być nad morzem, nie wejść do wody, no to niemożliwe.
1: A warunki sprzyjają dziś kąpielom. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej Ósemce na Dolnym Śląsku. W Niemczy między Łagiewnikami i Ząbkowicami Śląskimi po zderzeniu dwóch samochodów osobowych wprowadzono ruch wahadłowy. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu motocykla z sarną na Krajowej 77 w okolicach Leżajska na Podkarpaciu. Tam też przejedziecie wahadłowo. Do kolizji trzech aut doszło na trasie ekspresowej S3 w Zachodniopomorskim. W pobliżu Chlebowa między węzłami Gryfino i Klucz zablokowany jest pas jezdni w stronę Szczecina. Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia ciśniny Ormus. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużone. Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy znów został wprowadzony w rejonie Bordeaux we Francji. Ten obszar mierzy się z nową falą rekordowych upałów, a w lasach dochodzi do pożarów.
3: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
1: Relacjonował Marek Gładysz, korespondent RMF FM we Francji. Nie trzeba mieć grubego portfela, żeby urządzić mieszkanie z charakterem. Wrocław ma miejsce, w którym za kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych można znaleźć prawdziwie wnętrzarskie perełki. To targowisko na młynie.
4: Towar 80%. Po 5 zł, reszta to do uzgodnienia. Bardzo duży asortyment, zapraszam Państwa.
5: Mówią o tym miejscu kopalnia skarbów, kopalnia perełek.
6: Tak, zgadza się. Ja na przykład towar przywożę z Austrii, z samego Wiednia. Obrazy ponad stuletnie, na płótnie, sygnowane, w bardzo dobrym stanie, zachowane, lustra przepiękne i kryształowe, ramy przepiękne, zegary.
5: Mam wrażenie, że coraz więcej ludzi poszukuje takich rzeczy z duszą.
6: Tak, wolę osobiście chodzić po targach i coś kupić pięknego, jak iść do sklepu i kupić taką nową rzecz, taką bez duszy.
1: Targowisko znajduje się przy Alei Poprzecznej i działa w każdą niedzielę.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Niemal na wszystkich nadmorskich kąpieliskach wywieszona jest dziś biała flaga. Jak mówią plażowicze, pogoda sprzyja wypoczynkowi. Jest lekka bryza, fale niewielkie i wyszło słońce.
8: Troszkę wieje, ale przyjemnie, słoneczko. Marzenie.
9: Czy to poranny rozruch?
10: Tak, miał być o godzinie 5, ale z uwagi, że wnuk zastrajkował, mówi, za wcześnie, dziadku.
9: To teraz biegać.
10: Fajne powietrze, ostre takie.
9: Dobrze się biega w taką pogodę?
11: Bardzo. Ładne widoki są.
9: Ten dzień się dopiero zaczyna, pan rozkłada parawan. Na Sobowskiej plaży jak się go rozkłada?
12: Dobrze, przyjemnie oczywiście.
9: Pan chyba w wyborze miejsca ma najtrudniejszą robotę dzisiaj.
13: Nie, ja tylko jestem odpowiedzialny za transport.
9: Wchodzicie dzisiaj do wody, kąpiecie się?
2: Oczywiście, obowiązkowo. Także być nad morzem, nie wejść do wody, no to niemożliwe, trzeba.
9: Czyli chociaż zanurzyć stopy.
2: Dokładnie tak. Ale pogoda jest odpowiednia, nie za gorąco, nie za zimno, także będziemy na pewno się kąpać, korzystać z tej pogody przede wszystkim.
1: Usłyszał w Sopocie przy Molo nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. Warto z tego słońca skorzystać, bo jutro w Sopocie pojawią się przelotne opady deszczu.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A to pod słońcem RMF FM. Paulina Sawicka z wami. Witajcie, cześć. Jeszcze do 15 będę miała m.in. bilety.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Nie mogę zapomnieć, jak było dobrze, wiem to. Skończyło się mój własny pogrzeb, wiem to. I proszę Boga, nigdy więcej, niech nie pozwoli na to, by ktoś trafił w moje serce.

0: warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam. Wypadek podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. Rannych jest 17 osób. Manifestacje przeciwko nienawiści na tle narodowościowym odbywają się dziś w Polsce.
2: Są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi. Natomiast politycy wolą uprawiać politykę nienawiści.
1: Epifurana z Michałowa. Najpiękniejsza wśród klaczy młodszych podczas czempionatu w Janowie Podlaskim. 17 osób poszkodowanych po kraksie podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. To powiat chełmiński w Kujawsko-Pomorskim. Jak przekazał nam kapitan Kasper Korczak, oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Chełmie, poszkodowanym na bieżąco udzielana jest pomoc.
3: W tej chwili 4 osoby już odjechały do szpitala. Na miejscu jest 6 karetek pogotowia plus LPR, 5 zastępów straży pożarnej. Działania cały czas trwają.
1: Do tego tematu będziemy wracać w faktach. 5-kilometrowy korek na obwodnicy Trójmiasta na jezdni w stronę Łodzi. Między węzłami Gdańsk, Karczemki i Szadułki w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zablokowany jest prawy pas. Potężny korek również na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Zablokowany jest pas w stronę Zgorzelca. Zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości usłyszał rolnik, który w piątek zaorał swoim ciągnikiem świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie w Śląskiem. Twierdził, że droga jest jego własnością, co nie było prawdą. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na mniej więcej 400 tysięcy złotych. Prokuratura zapowiedziała złożenie wniosku do sądu o aresztowanie mężczyzny. 60-latkowi grozi od roku do 10 lat więzienia. Rozmiar szkód możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W wielu miastach Polski odbywają się dziś manifestacje przeciwko nienawiści na tle narodowościowym, z którym mierzą się Ukraińcy mieszkający w Polsce. Policja notuje coraz więcej ataków na osoby, które ze względu na pochodzenie stają się obiektem agresji. Nie ma na to naszej zgody, skandują manifestanci na placu Nowy Targ we Wrocławiu.
4: Nie hoduj nienawiści, hoduj dobre myśli, nie hoduj nienawiści.
5: Jesteśmy przerażone tym, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Hejtem na Ukrainie, zapomnieniem o tym, że wojna cały czas trwa i bomby na tych ludzi lecą, zapomnieniem, że może my będziemy musieli kiedyś uciekać. Być może nam też nikt nie pomoże, tylko będzie nas hejtował i bił.
2: Bardzo nie podoba mi się, że rząd i skrajna prawica szczują na ludzi, którzy są tacy sami jak my, są naszymi sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi. Natomiast politycy, zamiast zajmować się prawdziwymi problemami, wolą uprawiać politykę nienawiści, podsycania konfliktów.
4: Bohaterom sława! Sława Ukrainie!
6: Znamy fakty.
1: Klacz Epiforana wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Na miejscu Tomasz Staniszewski.
7: Tomku, gorące popołudnie.
1: Gorące. Co możemy powiedzieć o Epiforanie?
7: Tak, klacz kroczy tutaj podczas narodowego pokazu od zwycięstwa do zwycięstwa. Ulubiona klacz prezes stadniny Moniki Słowik. Piękność wychowywana pod czujnym okiem głównego hodowcy stadniny Magdaleny Helak-Kulczyńskiej. Więc ten koń to pań, oczko w głowie. Gdy prezentowała się przed sędziami magiczna chwila, słuchaliśmy tutaj duetu kwiatów z francuskiej opery Lakmy, Leo Deliba. Na ringu pokazowym Armenia, Bombola, Zadzerra, Zanella, no i ona, zwyciężczyni, którą zobaczymy tutaj jeszcze przed 14, bo walczyć będzie o tytuł Best in Show, czyli najlepszego konia 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim.
8: Epiforana!
7: Warto zapamiętać imię tego konia, bo to przyszłość polskiej hodowli. Z Janowa, Tomasz Stańszewski.
1: A do Janowa Podlaskiego wrócimy jeszcze w dzisiejszych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Co się dzieje na drogach? Na pewno będziemy to też sprawdzać, a przede wszystkim...
0: RMF Polskie Przeboje. Polskie Przeboje.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Dziewiętnastu poszkodowanych, sześć osób w szpitalach. To najnowszy bilans kraksy podczas wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. Sprawdzimy, co będzie się działo dziś w piłkarskiej ekstraklasie. A na deser historia jak z filmu. Wielki muzyk, uliczna skrzypaczka i niezwykłe nagranie w sieci. Wzrosła liczba poszkodowanych zawodników podczas kraksy młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim. To powiat chełmiński w Kujawsko-Pomorskim. Jak informują strażacy, którzy pomagają przy akcji, 19 osób jest poszkodowanych, a 6 zostało zabranych do szpitala. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co wiadomo na temat poszkodowanych?
2: To uczestniczki 21. memoriału imienia Wojciecha Paducha, w którym startowali młodzicy i juniorzy. Według wstępnych informacji na drogę przewróciła się jedna z zawodniczek, później kolejne na nią najechały. Najpoważniej poszkodowanych zabrały karetki pogotowia oraz śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jak się dowiedziałem, wszyscy byli przytomni. Głównie chodzi o stłuczenia, podejrzenie wstrząsienia mózgu i złamanie ręki. Jak usłyszałem od policjantów, nie prowadzą czynności pod kątem żadnego zdarzenia drogowego, bo trasa była wyłączona na czas wyścigu.
1: Jedni wracają, inni chcieliby dopiero dojechać nad morze. Z powodu bardzo dużego natężenia ruchu są olbrzymie korki na autostradzie A6 oraz na S3 w okolicach Szczecina. Tam nerwy kierowców wystawione są na poważną próbę. Po remisie Legii z Koroną Jagiellonia ma szansę zostać liderem tabeli ekstraklasy. Wieczorem białostoczanie zagrają u siebie z Widzewem. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przed tym meczem mieliśmy kontrowersję. O co chodziło?
3: Dzień dobry. O to, że Jagiellonia bardzo późno, dopiero w piątek, zdecydowała, że nie będzie przekładać spotkania przez grę w europejskich pucharach. Pozwalające na to przepisy skrytykował trener Widzewa Aleksander Wukowicz, argumentując, że w ostatniej chwili trzeba przez to zmieniać plany i rozbija to przygotowania do meczu. Trener Jagi Siemieniec nawet przeprosił go za tę sytuację, ale wygląda na to, że już po sprawie.
4: Tak naprawdę trener Siemieniec nie musi mnie za nic przepraszać, bo ani przez chwilę nie miałem pretensji do trenera albo do Jagiellonii.
3: Mówił Acu Wukowicz. Jego Widzew czeka na pierwsze zwycięstwo w sezonie, a Jagiellonia, jeśli wygra, zostanie nowym liderem i przedłuży serię zwycięstw w nowym sezonie do 4. Pierwszy gwizdek w Białymstoku o 20:15, a wcześniej zagrają Śląska z Jagiellonią i Lech z Piastem.
1: Ma być wspaniałą przyszłością polskiej hodowli konia arabskiego. Epifurana, jak słyszeliście w faktach, wygrała czempionat Polski klaczy młodszych pod patronatem radia RMF FM podczas Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim.
5: Epifurana!
1: Jak wygląda ten zjawiskowy koń? Zobaczcie na filmie na rmf24.pl. A do Janowa Podlaskiego wrócimy w faktach za godzinę.
6: Co za historia?
1: Wyobraźcie sobie, że przeglądacie internet i nagle trafiacie na rolkę światowej sławy artysty, który zachwyca się waszą twórczością. Brzmi jak z bajki, ale wydarzyło się naprawdę. Moby wystąpił w Warszawie, w sieci udostępnił nagrania z krakowskiego przedmieścia i napisał, że m.in. za to lubi być w trasie. Na nagraniu widać ulicę, a w tle słychać Halleluja Leonarda Cohena, wykonany przez uliczną skrzypaczkę. Film podobno zdobył niemal 150 tysięcy polubień. Skrzypaczką, która w nim występuje, jest Karolina, do której dotarła nasza dziennikarka Paulina Sawicka. O swojej reakcji na wpis tak mówiła na naszej antenie.
7: To jest to przypadek. O Jezu, a to ja jestem naprawdę? I ja myślałam, że to jest fake jakieś, no że to nie jest tak na żywo, no że to nie jest taka prawda, naprawdę. I potem przez może godzinę albo dwie godziny ja tak sobie myślę, o, a to jest prawda, no to jestem ja, no to jest Moby. I ja gram.
8: Przypuszczam tak, że to dalej te emocje w tobie są, prawda? Bardzo duże.
7: Tak, tak. Brak mi słów, naprawdę.
1: Post możecie obejrzeć na stronie RMF FM. Kolejne wydanie faktów o 15:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego. Miłej niedzieli.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To teraz, żeby niedziela była jak z bajki, bo słoneczko, bo ładna pogoda.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawa.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: szczerze.
1: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Dzień dobry, kłaniam się. A w tych faktach bójka w Goleniowie. Nastolatkowie podejrzani o ranienie nożem innego nieletniego dziś mają stanąć przed sądem rodzinnym. Potem doniesienia z zagranicy, wybuch drona, tym razem w Mołdawii, i wściekły delfin, który wymusił ewakuację w Chinach. Poza tym bez przyjaźni na ostatnim etapie kobiecego Tour de France, a na koniec relaks pod bałtyckim słońcem. Przed sądem rodzinnym stanąć dziś mają dwaj 16-latkowie podejrzani o udział w napaści z użyciem niebezpiecznego przedmiotu w Goleniowie na Pomorzu Zachodnim. Poszkodowany został 17-latek, który od wczoraj przebywa w szpitalu w Szczecinie. Trafił tam z ranami kłutymi i śladami pobicia. Fakty na ten temat zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, jaka kara grozi podejrzanym?
3: Katalog możliwych kar jest szeroki. Od nadzoru kuratora, aż po umieszczenie w zakładzie poprawczym. Sąd może też zdecydować, że 16-latkowie będą odpowiadać za to, co zrobili jak dorośli. Za napaść z użyciem niebezpiecznego przedmiotu grozi od 6 miesięcy nawet do 8 lat więzienia. Na szczęście stan rannego 17-latka lekarze ze Szczecina oceniają jako dobry. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwaj podejrzani zostali już doprowadzeni do policyjnej izby dziecka. Jeden z nich w czasie bójki też doznał obrażeń i wymagał pomocy medycznej.
2: Dron bojowy rozbił się na terytorium Mołdawii. Nikt nie został ranny. Upadek drona doprowadził do wybuchu pożaru. Na razie nie wiadomo, kto wystrzelił tego bezzałogowca. Wczoraj uzbrojony dron wleciał w bułgarską przestrzeń powietrzną od strony Rumunii, po czym eksplodował w pobliżu gazociągu transbałkańskiego łączącego Turcję z Ukrainą. Milion osób ewakuowanych. Odwołano ponad 1500 lotów. Na wschód Chin dotarł tajfun Delfin, przynosząc ulewne deszcze i wichury. Maksymalna prędkość wiatru dochodzi do 160 km na godzinę. Delfin uderzył wcześniej w prefekturę Okinawa na południu Japonii. 6 osób zostało rannych. Ponad 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Zawodniczki ruszą wkrótce na trasę finałowego etapu kobiecego Tour de France. Wśród nich walcząca o zwycięstwo Katarzyna Niewiadoma Finy. W faktach RMF FM nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, przypomnij, jaka jest sytuacja w klasyfikacji generalnej?
4: Dzień dobry. Po wczorajszym etapie Polka ma tylko 8 sekund straty do Demi Vollering. Holenderka na ostatnich kilometrach przypuściła skuteczny atak i odzyskała żółtą koszulkę liderki. Dzisiejszy etap ze startem i metą w Nicei nie będzie więc zwyczajowym etapem przyjaźni. Na niemal 100-kilometrowym odcinku walka rozstrzygnie się na aż 4 podjazdach pod szczyt Col d'Es. Nasza kolarka w Eurosporcie zapowiadała walkę do samego końca.
5: Wyścig jeszcze się nie skończył, także naprawdę na pewno chcemy mieć coś ostatniego do powiedzenia.
4: Kolarki ruszą na trasę około 16:00. Mniej więcej 3 godziny później wszystko powinno być już jasne. Przypomnę, że Katarzyna Niewiadoma walczy o drugie w karierze zwycięstwo w Tour de France. Wielką pętlę wygrała 2 lata temu.
2: Trwa weekend z piłkarską ekstraklasą. Zaczął się mecz we Wrocławiu. Śląsk-Krakowia na razie bez goli.
6: Fakty z nadmorza w RMF FM.
2: Dziś cudowna pogoda na wypoczynek nad Bałtykiem. Są niewielkie fale i świeci słońce. W Trójmieście temperatura osiąga 24 stopnie.
7: Że tak słońce świeci i to morze tak się odbija ze słońca.
8: Bardzo chilloutowo i tak pogoda skłania do relaksu. No oczywiście molo, wiadomo. A teraz idziemy plażować.
9: Niestety dziś już wracamy.
10: Czyli ostatnie spojrzenie na morze?
9: Tak, dokładnie.
11: Ostatnie wyjście.
10: To słońce was żegna.
11: No i dlatego nam przykro.
10: Ile niby na urlopie, a jednak widzę, że trzeba pracować.
12: Dokładnie. No jak widać, no sprzyjało się z rodziną, więc trzeba tutaj, że tak powiem, zasuwać ostro.
10: Co to będzie? Bo widzę, że na razie kupiecie dziurę.
12: Na razie tylko dziura, a później jak już zobaczymy, co nam syn zdecyduje. Myślę, że jakiś tunel, co?
10: Co to będzie?
13: Tu będzie woda.
10: Tu będzie woda.
12: W środku będzie woda. No dobrze, w takim razie.
10: Mały basen na plaży.
12: Dokładnie.
10: I długo planujecie być?
12: Myślę, no to wszystko zależy od żony. Nie wiem, żono, do kiedy planujemy być?
9: To zależy, ile nam pozwoli pogoda.
10: A ta zapowiada się dobrze.
9: No dzisiaj tak.
2: Z plażowiczami w Sopocie rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski. Aktualną prognozę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: RMF Polskie Przeboje.
1: RMF Polskie Przeboje.

poznałem cię przypadkiem, choć te nogory dobrze zna mnie i wie gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: RMF Polskie Przeboje.
1: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Studio Faktów, a przy mikrofonie Michał Zieliński, witamy.
3: Witam i zapraszam. A te fakty zaczniemy od drugiego tankowania. Mija 100 godzin, od kiedy premier zapowiedział, że potrzebuje 48, żeby podjąć decyzję w sprawie ewentualnych obniżek podatków. Potem w faktach informacje sportowe, tym razem będzie o Tour de Polonii, o Ekstraklasie. A na koniec wizyta na pokazie koni arabskich czystej krwi w Janowie Podlaskim. Kierowcy czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi 15% dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak na naszej antenie w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków, a rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze dotyczące tego tematu zbierał reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Co jeszcze mówią politycy?
4: No, rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
5: To jest bardzo przykre. I kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
4: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
6: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
4: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
3: Uwaga, kierowcy, w Warmińsko-Mazurskiem zablokowana jest droga krajowa numer 16 w Talusach. To jest odcinek Orzysz-Ełk. Zapalił się tam samochód osobowy.
7: Sport w faktach RMF FM.
3: Śląsk-Wrocław, Krakowie jak dotąd bez bramek. W pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiej Ekstraklasy trwa druga połowa tego spotkania. Dziś jeszcze mecze Lecha Poznań z Piastem Gliwice i Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Setki kibiców zgromadziły się w Wieliczce wzdłuż trasy ostatniego etapu Tour de Polonie. Końcówka wyścigu to jazda indywidualna na czas. Dla wielu fanów to pierwsza okazja, żeby zobaczyć kolarzy na żywo.
8: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
9: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać. Zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
3: Z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Epiforana ze stadniny w Michałowie, najlepszym koniem 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi w Janowie Podlaskim. Na miejscu jest nasz dziennikarz Tomasz Staniszewski. Tomku, w przypadku tej klaczy my też możemy się pochwalić.
10: Jak najbardziej, bo Epiforana wygrała dziś także Narodowy Czempionat Klaczy Młodszych, którego patronem od lat jest tu w Janowie Grupa RMF. My też odebraliśmy dziś nagrodę specjalną dla mediów, Przyjaciół Janowa. No a wracając do tej klaczy, która kroczy tutaj od nagrody do nagrody, zapamiętajmy to imię.
11: Epiforana!
10: Ona wygrała swoją klasę, wygrała czempionat, została najlepszym koniem całego 48. Narodowego Pokazu Koni Arabskich Best in Show i laureatką nagrody za najlepszy ruch, bo ten koń dosłownie płynął tutaj po tym pokazowym ringu. Za niespełna godzinę tu w Janowie początek aukcji Pride of Poland, więc ostatnia chwila, by odpocząć, pójść na przykład na zielone łąki wokół stadniny, ptasi raj, do którego przed chwilą nieświadomie nawiązała tutaj wojskowa orkiestra. Birdland, Joe Zawinula w wykonaniu wojskowych, wprowadzaniem do tych aukcyjnych emocji popołudnia. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
3: Epiforana jest na filmie na rmf24.pl, a relacje z aukcji w faktach RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub w
0: www.rmfon.pl.

0: Polskie przeboje.
1: RMF Polskie przeboje.
2: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Hey. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

też. Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Na fakty przenosimy się do studia. Przy mikrofonie Michał Zieliński. Posłuchajmy.
2: Na początku tych faktów Łomża, tam 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na drogach coraz większy ruch. Mamy informacje z dróg warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Poza tym aukcja Pride'u w Poland w Janowie, końcowe wyniki Tour de Poloń i remis Śląska z Krakowią w Ekstraklasie. O krok od tragedii w Łomży 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5 piętrze. Na szczęście uratowali je sąsiedzi. Łączymy się z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co się tam wydarzyło?
3: Sąsiedzi zobaczyli 4-latkę wiszącą na barierce balkonu na 5 piętrze właśnie. Wiedzieli, że może za chwilę spaść, dlatego na dole szybko rozciągnęli duży koc. I rzeczywiście, po chwili dziecko spadło, a sąsiadom udało się zamortyzować upadek. Jak słyszę od służb, dzięki ich postawie nie doszło do tragedii. Dziewczynka była przytomna, karetka zabrała ją na dalsze badania do szpitala. Na miejscu była mama dziecka. Jak przekazała mi Karolina Wojciechan, oficer prasowa komendanta miejskiego policji w Łomży, kobieta była nietrzeźwa. Policjanci szczegółowo wyjaśnią teraz okoliczności tego zdarzenia.
4: Fakty drogowe w RMF FM.
2: Trzy samochody osobowe zderzyły się na trasie 7 w Janowie, w województwie warmińsko-mazurskim. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Zablokowana jest też krajowa dziesiątka w Mierzynie, w zachodniopomorskim. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeszcze ostrzeżenie dla kierowców na A4 w województwie dolnośląskim. Po kolizji auta osobowego z motocyklem na węźle Kąty Wrocławskie zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Wrocławia. Coraz większy ruch jest tego popołudnia na trasach. W wielu regionach wiele osób wyjeżdża albo wraca z urlopu. Kierowcy, z którymi nasz reporter rozmawiał przy drodze ekspresowej S8 na wysokości Nadarzyna na Mazowszu, zapowiadają ostrożną jazdę.
5: Na razie my dopiero wyjeżdżamy z Warszawy, idziemy w stronę Katowic. Ruchu na razie nie widać dużego, ale może oczywiście się wszystko zmienić, jak wiadomo.
6: Akcja Speed też dzisiaj kończy się na polskich drogach. Panowie bardziej uważają?
5: Zdecydowanie, chociaż patroli aż tak nie widzę, ale uważamy przez to, że wzrosły ceny paliw, więc też ta noga idzie trochę z gazu.
6: A jak warunki, jak pogoda dzisiaj?
7: Bardzo dobrze, nie jest za gorąco, ale poza tym klimatyzacja jest, więc nie można narzekać.
6: Upał dopiero się zbliża, ma być jutro.
7: Tak, słyszałam, ale mam nadzieję, że nie będzie za bardzo dotkliwy.
2: Usłyszał od kierowców nasz reporter Michał Dobrowicz. Wczoraj na polskich drogach doszło do 85 wypadków, zginęło aż 6 osób, a ponad 100 zostało rannych. W stadninie koni w Janowie Podlaskim zaczyna się właśnie aukcja Pride of Poland.
8: Tak jest, ostatnie chwile ciszy, no i za moment uroczyście zaczynamy.
2: Na miejscu jest Tomasz Staniszewski. Tomku, przypomnij, ile koni w tym roku znalazło się na liście aukcyjnej?
8: 16 wszystkie ze stadnin państwowych, 15 klaczy i jeden ogier, stąd z Janowa to Erantis, jeden z najbardziej utytułowanych ogierów polskiej hodowli ostatnich lat. Do tego posągowa, gniada Pila, a gwiazda Michałowa, 11-letnia już poganinka i młoda, 2-letnia klacz El Bella. Prezes tej właśnie stadniny, Monika Słowik, jest dobrej myśli, tak mówiąc o ostatnich chwilach przed aukcją.
9: Dużo klientów w stajach, dużo osób pytających o konie, dużo osób oglądających te konie.
8: Rekordów cenowych się nie spodziewa, ale ja nigdy nie wykluczałbym niespodzianek, gdy komuś koń wpadnie w oko. Z Janowa, Tomasz Staniszewski.
2: To teraz o też pięknych i lśniących rowerach. Niemiec Marco Brenner wygrał kolarski wyścig Tour de Poloń. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Ivana Romeo. Ostatni, siódmy etap jazdy indywidualną. Na czas w Wieliczce Brenner zakończył na 7 miejscu. Jeszcze informacja z boisk piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk Wrocław bezbramkowo zremisował z Krakowią. Za pół godziny kolejny mecz. Lech Poznań Piast Gliwice, a wieczorem Jagiellonia Białystok zagra z Widzewem Łódź.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF Polskie Przeboje.

RMFON. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Ręce do góry, dawaj serce ze mną, nie ma co się bać. Nie ma co się bać.
1: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Ponownie Michał Zieliński, witamy Michale.
3: Witam, zapraszam. Na początek o ataku nożowników w Kamiennej Górze, będzie o stanie rannego i o losie zatrzymanych. A1, A6, na tych autostradach kilkukilometrowe korki po wypadkach w zachodniopomorskim i w śląskim. Wracają ostrzeżenia przed upałami i od razu dotyczą zdecydowanej większości kraju. Piętnastoletni Kacper, który w piątkowy wieczór został zraniony ostrym narzędziem podczas Dni Kamiennej Góry, wciąż walczy o życie w szpitalu. Chłopiec stracił dużo krwi, jest po operacji, jego stan nadal jest bardzo poważny. Na linii dolnośląska reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, a co się dzieje z zatrzymanymi w związku z tym atakiem?
4: Podejrzewany o napaść 16-latek przebywa aktualnie w policyjnej izbie dziecka. Ze względu na wiek o jego losie zdecyduje sąd rodzinny. Drugi zatrzymanych został już zwolniony do domu. Według nieoficjalnych informacji, zraniony nastolatek dostał cios nożem w szyję. Stracił bardzo dużo krwi, w szpitalu kończą się już zapasy. Chłopiec jest początkującym zawodnikiem MMA i część środowiska zaapelowało w mediach społecznościowych o przyłączenie się do zbiórki w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Wsparcie okazują też koledzy nastolatka, którzy przed szpitalem skandowali: wracaj do zdrowia, jesteśmy z tobą, hej Kacper, jesteśmy z tobą.
3: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A6 w pobliżu Szczecina. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Kołbaskowa, przez co utworzył się niemal 4-kilometrowy korek. W podobnie długim zatorze tkwią kierowcy jadący autostradą A1 od Częstochowy w stronę Katowic. Między węzłami Częstochowa Południe i Woźniki na wysokości Klepaczki zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas tej jezdni. Nowe ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy dla 13 województw centralnej i południowej Polski. Na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku alerty już obowiązują. W pozostałych regionach będą aktualne od jutrzejszego przedpołudnia. Temperatura w pasie od Gorzowa Wielkopolskiego przez centrum kraju aż po Lubelszczyznę i Podkarpacie przekroczy jutro 30 stopni. W południowo-zachodniej Polsce termometry mogą pokazać nawet 35 kresek. Jeżeli na trójmiejskich plażach widzieliście dziś na horyzoncie wiele pomarańczowych bojek, to prawdopodobnie byli to uczestnicy Sopockiego Maratonu Pływackiego. Trasa prowadziła między molami w Brzeźnie, Orłowie i Sopocie, w zależności od wybranego dystansu. Jak było?
5: Dość zdradliwie, ponieważ w tamtą stronę płynęliśmy z falą, a z powrotem pod falę.
6: Nie można tego w ogóle porównać do basenu.
7: Inna bajka. Na basenie zabawa. Tutaj, tak jak kolega mówi, w tamtą stronę luzik, z powrotem walka.
8: Trzeba sobie ujarzmić jakoś oddech i dopasować do fali. I im wyższa fala, tym śmieszniej się tak nad nią lata. I są takie puste przody czasami, że próbuje się zgarnąć tę falę ręką, tą wodę ręką, a tam jej nie ma, bo właśnie uciekła falą.
9: Czy w ogóle trochę pozwiedzać podczas takiego płynięcia? Wystawić gdzieś głowę, spojrzeć na plażę?
10: Ja się przyznaję szczerze, że moja znajoma biegała i wypatrywałam. Wypatrywałam, nie mówię, że nie, aczkolwiek nie stawałam, tylko po prostu odwracałam się w stronę tutaj plaży i wypatrywałam, czy ktoś tam biegnie, no ale ciężko było cokolwiek dostrzec.
3: Usłyszał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
11: Stadiony świata w faktach RMF FM.
3: Czterech reprezentantów Polski rozpocznie dziś sezon w lidze portugalskiej. Nowy w tym towarzystwie jest Jakub Kamiński, który dołączy do Benfiki Lizbona. W trio z Porto mamy natomiast Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora, ale szczególną uwagę fanów przyciąga 18-letni skrzydłowy Oskar Pietuszewski. Podkreślają dziennikarz sportowy RMF FM Cezary Dziwiszek i komentator Ligi Portugalskiej w Eleven Sports Sebastian Habiniak.
12: Zabłysnął kilkakrotnie, oczarował, natomiast teraz jego zadaniem będzie ugruntować swoją pozycję.
13: To jest zawsze trudne, żeby powtórzyć taki sezon jak poprzedni, żeby grać regularnie, tak jak przez to pół roku, kiedy imponował, kiedy asystował, kiedy strzelał gole, kiedy wkręcił w ziemię Nicolasa Otamendiego z Benfiki w taki sposób, że Otamendi pewnie przez tydzień musiał chodzić podpierany przez kogoś, bo tak mu się w głowie kręciło. Dziś największym talentem naszego futbolu jest Oskar Pietuszewski. Młodzi kibice najbardziej zakochują się w Oskarze Pietuszewskim, takim piłkarzu z TikToka, jak o nim mówią młodzi ludzie. I ja wierzę, że Francesco Farioli wie, jak z niego w FC Porto skorzystać.
3: Kibice w kraju emocjonują się meczami ekstra klasy. Po 30 minutach gry Lech Poznań bezbramkowo remisuje z Piastem Gliwice.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

RMF On w ręce hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na najnowsze fakty. Łączymy się ze studiem i Michałem Zielińskim. Witamy, Michale.
2: Witam, tak to fakty o 19. Mamy niedzielny wieczór w szczycie wakacyjnego sezonu, a to oznacza duży ruch na drogach. Zaczniemy więc od najnowszych doniesień o wypadkach i utrudnieniach. Rozszerza się strefa płatnego parkowania w Krakowie. Za chwilę o tym, gdzie jeszcze trzeba będzie płacić za pozostawienie samochodu. Będą też doniesienia ze świata sportu. Duży ruch i sporo wypadków na polskich drogach. Nasz raport zaczynamy od województwa lubuskiego w pobliżu Smolna Wielkiego. Na drodze krajowej nr 32 auto osobowe zderzyło się z motocyklem. Jedna osoba została ranna i trasa jest zablokowana. Trzeba jechać objazdem drogami lokalnymi. Uwaga kierowcy na autostradzie A1 w Łódzkiem w pobliżu Wronikowa. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Nie ma rannych, ale zablokowany jest pas jezdni wiodącej w kierunku Gdańska. Jeszcze Lubelszczyzna. W Janowie Lubelskim zderzyły się dwa samochody osobowe i wprowadzono tam ruch wahadłowy. Nowe parkomaty w kolejnych miejscach stanęły na ulicach Krakowa. Od jutra w stolicy Małopolski powiększa się strefa płatnego parkowania. Nowe fragmenty podstrefy C obejmą m.in. okolice Ronda Matecznego w Podgórzu.
3: Drugi taki rejon to też Podgórze, ale okolice SKA, czyli powiedzmy tutaj cmentarz podgórski. Tutaj też mamy takie dopełnienie do obwodnicy tutaj wewnętrznej w mieście i taka enklawa, która była poza strefą, jest tą strefą objęta. Plus rejon Błoń, tam mamy zmiany, tam nam się pojawiają obszary i poszerzenie strefy B i nowa strefa C.
2: Wylicza Michał Peclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
4: Te fakty robią wrażenie.
2: Wieczorem w Gdyni rozpocznie się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6000 ton kadłub zostanie częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. Na linii nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak będzie wyglądała ta operacja?
5: Zacznie się bardzo widowiskowo. Dziś wieczorem ogromny kadłub Wichra częściowo wyjedzie z hali i zostanie podświetlony. Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregatę, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
2: Lech Poznań, Piast Gliwice 1-0 na kwadrans przed końcem tego meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Spotkanie śledzi Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku,
6: dzień dobry, witam.
2: Jak padł ten gol?
6: Bramka padła z perspektywy Mikaela Iszaka szybko przede wszystkim, bo ledwo wszedł na boisko, a już skierował piłkę do siatki, asystował Daniel Hokans. Ładna, składna akcja. Finn pokazuje się tutaj naprawdę z dobrej strony, zatem asysta. Iszak, bramka, Lech prowadzi 1-0 i nabrał wiatru w żagle od strzelenia tego gola, bo wcześniej trzeba powiedzieć, że Piast radził sobie bardzo dobrze. No i może jeszcze dodam wiadomość z ostatniej chwili. Katarzyna Niewiadoma, niestety, druga w Tour de France. Demi Vollering, Holenderka, wygrywa. Wygrywa z dużą przewagą na ostatnim etapie ze startem i z metą w Nicei. Demi Vollering na kilka kilometrów przed metą zdołała odskoczyć od Katarzyny Niewiadomej. Kasia, no zabrakło sił, ewidentnie zabrakło sił. Walczyła dzielnie, ale niestety drugie miejsce w tegorocznym Tour de France i jeszcze raz Demi Vollering wygrywa kobiecy Tour de France.
2: Tak czy owak, Katarzynie Niewiadomej gratulujemy, mimo że nie udało jej się odzyskać prowadzenia, które miała do przedostatniego etapu tego wyścigu. Jak słyszeliście, fakty sportowe, jak zwykle w niedzielę od 20, również fakty RMF FM. Wracają za godzinę.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

to by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On. Da da da da.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet. I mi

i najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Faktów, Michał Zieliński przy mikrofonie, witamy.
2: Witam i zapraszam. A w tych faktach tragedie na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Potem informacje dla kierowców, a także doniesienia ze świata. Katarzyna Niewiadomo Fini po raz piąty z rzędu na podium Tour de France. Po wysokim zwycięstwie Lech Poznań wraca na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy. O tym już w faktach sportowych RMF FM. Tragiczny wypadek na Jeziorze Jagodne na Mazurach. Zginął 16-letni chłopak jadący na skuterze wodnym, informuje nas Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Igrzysku wpłynęło zgłoszenie o zderzeniu skutera wodnego z łodzią motorową. Jak się okazało, 16-latek kierujący skuterem uderzył z dość dużą prędkością w łódź motorową. Tam zostały skierowane na miejsce dwie nasze łodzie ratownicze. No niestety po dotarciu na miejscu już ratownicy bardzo szybko odstąpili od czynności, zgon na miejscu 16-latka.
2: Służby wyjaśniają teraz okoliczności tego śmiertelnego wypadku. Cały czas zbieramy dla Was informacje o sytuacji na drogach, na których w niedzielny wieczór jest spory ruch. Teraz prosimy o uwagę kierowców w zachodniopomorskim. W Sławęcicach dechował samochód osobowy, jedna osoba została ranna w tym wypadku i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, na której jakoby bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Teraz fakty ze świata. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian spotkał się pod koniec lipca z przywódcą duchowo-politycznym kraju mocztabą Chameneim, podaje irańska telewizja państwowa. Od objęcia przywództwa w marcu tego roku Chamenei nie wystąpił ani razu publicznie. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej powtarza tymczasem, że Iran utrzyma blokadę cieśniny Ormuz, dopóki Stany Zjednoczone nie zaakceptują wszystkich warunków postawionych przez Teheran. A chodzi o zakończenie wojny przeciwko Iranowi oraz jego sojusznikom, o zniesienie blokady irańskich portów i o wypłatę odszkodowania. W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze w Prisztynie usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Wczoraj podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu od Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie.
4: Trzymamy się faktów.
2: Aukcyjne emocje w Janowie Podlaskim. Tam trwa aukcja Pride of Poland. Na miejscu Tomasz Staniszewski, wóz satelitarny RMF FM. Tomku,
5: potwierdzamy.
2: Na razie niedosyt.
5: Tak jest, no wielkie oczekiwania i rzeczywistość, która w tych trudnych czasach, gdy Bliski Wschód koncentruje się na innych sprawach niż konie, bo na przykład ceny paszy w ostatnich miesiącach podrożały tam 4-krotnie, to też ma wpływ na aukcję tutaj w Janowie. Do tej pory najdroższa tego wieczora gniada pila stąd z Janowa 160 tysięcy euro. Pojedzie do Belgii. Michałowska Poganinka 140 tysięcy, Ejna 74 tysiące, to jest pierwsza cenowa trójka tej aukcji. No ale jak apeluje do zgromadzonych w janowskiej hali prowadzący aukcję Eric Black... Wciąż Was potrzebujemy, wciąż mamy jeszcze piękne propozycje, więc zostańcie z nami. Zostały jeszcze Eskadrilla, Peala, Perlita i jako ostatnia tego wieczora będzie Elfaha. Zobaczymy, co przyniesie ten wieczór tu w Janowie Podlaskim.
2: Tomasz Staniszewski zostaje na miejscu. Fakty sprawdzajcie w RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już rowerowo-futbolowe fakty sportowe. Zaprasza Cezary Dziwiszak.
6: Dobry wieczór.

0: wszystko jest już niczym.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty.

0: dam znać.
1: Lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
2: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
1: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
3: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
1: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Już prawie 21. Wszystkie informacje prezentuje Michał Zieliński.
2: Tragedia na Istrii. Polak zginął podczas nurkowania. Kolejne wieści z dróg. Dzwonicie na gorącą linię RMF FM, by poinformować o długim korku na S7 na południu od Warszawy. Będzie też ważne ostrzeżenie o remoncie wiaduktu na jednym z głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa i przypomnienie, że od jutra wracają męczące upały. Poza tym zdominowane przez futbol. Fakty sportowe RMF FM. Podczas nurkowania w pobliżu Medulinu na Istrii, na północy Chorwacji, zmarł 40-letni obywatel Polski, poinformowała miejscowa policja. Do tragedii doszło w piątek. Policja w Puli otrzymała zgłoszenie, że Polak źle się poczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki Polie, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji.
3: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: Trzy samochody osobowe zdarzyły się na trasie S7 w Widowie na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Z taką informacją na gorącą linię RMF FM zadzwonił nasz słuchacz, pan Łukasz.
4: Przed Grójcem jakieś 2-3 kilometry wypadek w stronę Warszawy. Długi korek, praktycznie z 5 kilometrów tak jest. Karambol, trzy samochody. Prawdopodobnie przy hamowaniu tam jeden na drugiego wjechał. No nawet więcej jak 5 kilometrów ten korek teraz jest, no.
2: Na szczęście w tym wypadku nie było poszkodowanych. Duże zmiany w organizacji ruchu czekają od jutra kierowców w Krakowie. Zaczną się prace na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada. To jest ważna trasa prowadząca od wjazdu do miasta od północy w kierunku centrum.
5: Do dyspozycji kierowców będzie po jednym pasie ruchu i te prace będą prowadzone od 10 do 28 sierpnia. Przy czym w pierwszym tygodniu do 15 sierpnia wykonywana będzie także łącznica, która prowadzi od Pawiej do 29 listopada, więc tutaj będziemy mieli szczególnie wtedy większe utrudnienia. Przejazd w tym miejscu będzie zachowany cały czas, natomiast będzie zwężenie. Myślę, że tak obrazowo można byłoby to porównać do tego, co dzieje się teraz na Moście Kotlarskim.
2: Opisuje Michał Peclik, Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jutro znów szykuje się upalny dzień. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju wynosić będzie od 30 do 33 stopni. Nieco mniej gorąco będzie w północnych województwach, wzdłuż wschodniej granicy kraju, a także w rejonach podgórskich. W faktach podpowiadamy więc, jak według lekarzy bezpiecznie i zdrowo przetrwać taki gorący poniedziałek.
6: Przede wszystkim unikać upałów, ale oczywiście dbać również o nawodnienie, dbać również o odpowiednie odżywianie. Odżywianie, które zawiera dużą ilość wody, czyli odżywianie soczyste, ale także, które również zawiera odpowiednią ilość białka.
7: Nawodnienie to przede wszystkim woda, czy inne napoje, kawa, herbata też się liczą?
6: Co do zasady liczą się, aczkolwiek musimy liczyć się również z faktem, że nie nawadniają tak skutecznie jak sama woda, więc woda przede wszystkim.
7: A jeśli chcemy szybko i zdrowo, bezpiecznie ochłodzić się, co zrobić?
6: Przede wszystkim wejść w cień, przede wszystkim dobrze się nawadniać również właśnie w ten cień wchodząc.
7: A jeśli nie możemy, jeśli musimy być w słońcu, bo pracujemy, bo musimy się przemieszczać, to co wtedy?
6: Starajmy się tą ekspozycję ograniczyć do niezbędnego minimum, a tam, gdzie tylko jest możliwość schować się w cień, chowajmy się w cień.
2: Podpowiada dr Szymon Suwała, a rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A teraz już na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
8: Zaczynamy od Ekstraklasy, w której Jagiellonia remisuje po pierwszej połowie z Widzewem 0-0. Lekka przewaga gospodarzy, ale bez konkretów. We wcześniejszych meczach Lech pokonał Piasta 3-0, Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. W lidze portugalskiej pewne zwycięstwo na inaugurację Porto z Alverką 2-0. Cały mecz zagrali obrońcy reprezentacji Polski Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Niestety trzeciego Oskara Pietuszewskiego wykluczyła kontuzja. Co gorsza, portugalskie media piszą, że 18-letni skrzydłowy może wypaść z gry nawet na kilka tygodni. Niecałe pół godziny mecz Benfiki z Akademiko Viseu. Jakub Kamiński jest na ławce rezerwowych. Sebastian Habiniak z Eleven Sports ma nadzieję, że Kamek szybko wywalczy sobie miejsce w składzie i to na stałej pozycji.
9: Z jednej strony ja jestem spokojny o to, że czy jako ofensywny pomocnik, czy jako wahadłowy sobie Kuba poradzi. Z drugiej chciałbym tej stabilizacji najlepiej jak najbliżej bramki rywala, no bo wtedy będziemy mieli to, co nas najbardziej jako polskich kibiców interesuje, ewentualne gole i asysty w lidze portugalskiej.
8: Zostawiamy futbol, teraz lekka atletyka. Jutro w Birmingham rozpoczynają się Mistrzostwa Europy. Wśród naszych nadziei medalowych raczej stara gwardia niż młode wilki. Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Pia Skrzyszowska czy Natalia Bukowiecka. Ta ostatnia wraz z młodzieżem Wojciechem Nowickim została kapitanką naszej kadry i jak mówi, jest w coraz lepszej formie.
10: Pokazuje, że jestem w formie i jeszcze trzeba tylko troszkę doszlifować i wszystko będzie dobrze w Birmingham. Mam nadzieję, że 50-02 wystarczy już na finał, a w finale to już jest nowa historia i tam już dam z siebie wszystko.
8: Eliminację biegu na 400 metrów Bukowiecka ma dopiero w czwartek, a pierwsze starty Polaków w Birmingham już jutro.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Polskie przeboje. Słuchacie RMF Polskie przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty RMF FM w studiu Michał Zieliński.
2: Zaczniemy ponownie od tragedii na jeziorze Jagodno na Mazurach. Potem połączymy się z Janowem Podlaskim, by podsumować tegoroczną akcję Pride of Poland. Wspomnimy o generalnej próbie przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego w Warszawie. Będzie też o zaskoczeniu w Białymstoku. Jagiellonia przegrywa 0-2 z Widzewem Łódź w ostatnim dziś meczu Ekstraklasy. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodne na Mazurach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do tego wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
3: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tę łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
2: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Wieczorne fakty RMF FM.
2: 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano na 57. aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę na tej licytacji, 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Pila.
5: Ladies and gentlemen, congratulations!
2: Pila sprzedana została do Belgii. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, a także Michałowie i Białce. Wszystkie zostały sprzedane, a nabyli je kupcy z Belgii, Iraku, Czech, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Francji, Łotwy, Szwecji, a także z Polski. Ciąg dalszy dochodzenia epidemiologicznego związanego z ogniskiem gruźlicy w Warszawie zaplanował na nowy tydzień mazowiecki sanepid. Chorobę wykryto u pracownicy jednego z przedszkoli oraz u jednego z dzieci, które brało udział w wakacyjnych zajęciach. W placówce zdezynfekowano wszystkie sale i zabawki. Przedszkole na razie nie pełni dyżurów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM. Piotr Salak zapytał o przyszłość Polski 2050. Szymon Hołownia ma zabiegać o przejęcie kontroli nad klubem parlamentarnym, a według medialnych doniesień jest gotowy wejść do rządu jako wicepremier. Czy między liderami ugrupowania doszło do otwartego konfliktu? Zapraszamy po 8 do RMF FM, radia RMF 24, na stronę rmf24.pl i na nasze media społecznościowe. Kilkaset osób obserwowało w Warszawie próbę generalną przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Według Ministerstwa Obrony to będzie największa defilada w historii naszego kraju. Na jezdni Wisłostrady ćwiczyły pododdziały piesze, a obok pojawiły się wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak i czołgi typu Leopard. Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał z widzami.
6: Bardzo, bardzo przyjemnie.
7: Co pan zauważył już, co zwrócił uwagę?
6: No postęp technologiczny w naszym wojsku. Jestem pełen podziwu. Sam służyłem w wojsku i wiem, jakim sprzętem ja jeździłem.
7: Ile to było lat temu?
6: 30.
7: A teraz, gdy patrzy pan tutaj?
6: Postęp, wielkość.
8: Teraz akurat jadą pojazdy. Szkoda, że nas wczoraj ominęły samoloty.
7: Będzie pani też w najbliższą sobotę, w czasie tej właściwej defilady?
8: Nie, uciekamy z Warszawy.
7: Czyli dzisiaj trzeba nadrobić, zobaczyć?
8: Dzisiaj trzeba nadrobić i zobaczyć, tak.
7: Ci, których tu nie ma, czego mogą żałować?
9: Tego drżenia ziemi, no bo to jest ciężkie.
7: A tu już dzisiaj czuć na próbie?
9: To jak przejeżdżały te czołgi, no to tak, wszystko, no to drżało. I jest to uczucie tej...
10: Dziękuję, panie prezydencie.
9: Siły.
11: Brawo!
2: W tym roku w czasie defilady 15 sierpnia pojawi się nowość. Po raz pierwszy przed Trybuną Honorową wręczone zostaną nominacje generalskie i admiralskie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Prawie ziemia zadrżała w Białymstoku. Na ostatnie niedzielne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
12: To prawda. Dwie minuty wstrząsnęły Jagiellonią niczym podrzędny thriller ten tytuł, ale proszę mi wierzyć, emocji jest co niemiara. 52. minuta dla Widzewa trafia Sebastian Berger głową po rzucie rożnym. Dosłownie chwilę po wznowieniu gry kontra Łodzian, podanie na skrzydło do niezawodnego Frana Alvareza i ten z pełnym spokojem przełożył sobie obrońcę, potem płaskim strzałem podwyższył na 2-0. Już mamy czas doliczony w Białymstoku, więc nadzieja jeszcze się tli, chociaż na razie oglądam kontrę Widzewa, zatem ta nadzieja coraz mniejsza. Wygrać się nie udało. Drugie miejsce w kobiecym Tour de France także cieszy Katarzynę Niewiadomą-Fini. Polka dzielnie walczyła na ostatnim etapie z liderką Demi Vollering, ale nie wytrzymała tempa Holenderki kilka kilometrów przed metą.
13: Jestem mega szczęśliwa tak naprawdę. Wiem, że dałam z siebie wszystko i też tak samo moja drużyna. Pojechałyśmy wszystko, co miałyśmy w nogach. Akceptujemy fakt, że Demi była dzisiaj mocniejsza i tak naprawdę możemy wracać do domu wiadomo, szczęśliwi.
12: Mówiła Kasia Niewiadoma w Eurosporcie. Kolejne plany po urlopie Mistrzostwa Świata w Montrealu pod koniec września. Także we wrześniu rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Europy, do których przygotowania już jutro rozpoczynają Polacy. Świeżo upieczeni zwycięzcy Ligi Narodów, którzy na odpoczynek mieli ledwie kilka dni.
10: Myślę, że będzie to bardzo mocne, intensywne zgrupowanie, które ma nas przygotować na, no, na długi turniej, jakim są Mistrzostwa Europy, bo jest to 3 tygodnie grania, przejazdy pomiędzy lokacjami. Mamy nadzieję oczywiście, że zostaniemy na nim do końca, tak się będziemy przygotowywać.
12: Mówił przyjmujący Aleksander Śliwka. Ostatnim etapem przygotowań do Mistrzostw Europy zwyczajowo będzie memoriał Huberta Wagnera w Krakowie w ostatni weekend sierpnia. Jutro przed tych...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

Ciepłym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty RMF FM, które prezentuje Mateusz Bożek. Witamy.
2: Jestem, zapraszam. Policja w Chorwacji bada okoliczności tragedii, do której doszło na Istrii. Podczas nurkowania zginął tam 40-letni Polak. Tym otwieramy fakty. Później o zmianach w refundacji pomp insulinowych, które planuje Ministerstwo Zdrowia. Zajrzymy też na boiska ekstraklasy. Powiemy również o przygotowaniach naszych siatkarzy do Mistrzostw Europy. Chorwacka policja wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło w piątek w pobliżu Medulinu na Istrii. Przypomnę, podczas nurkowania zmarł 40-letni obywatel Polski. Według zgłoszenia, które otrzymała lokalna policja, Polak źle się podczuł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do Zatoki Polje. Mimo reanimacji nie udało się go uratować. Pompy insulinowe od przyszłego roku będą refundowane także dla osób, które skończyły 26 lat. Taką zmianę zakłada nowe rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Obecnie na refundowany sprzęt mogą liczyć tylko chorzy na cukrzycę przed 26 rokiem życia. W faktach wielokrotnie mówiliśmy o sytuacji tej grupy pacjentów. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz, kto dokładnie według nowych przepisów skorzysta z refundowanych pomp insulinowych.
3: Skorzystać mają chorzy na cukrzycę typu pierwszego i typu trzeciego, czyli tak zwaną cukrzycę wtórną, u których powtarzają się ciężkie hipoglikemie. Pompy insulinowe zwiększają komfort życia pacjentów, tak przekonuje Monika Zamarlik, prezes Federacji Diabetyków, i opisuje, że dzisiaj chorzy na cukrzycę, którzy kończą 26 lat, nagle stają przed poważnym wyzwaniem.
4: Biorą kredyty albo często rezygnują z terapii pompą insulinową.
3: Według analiz, na które w nowych przepisach powołuje się Ministerstwo Zdrowia, obecne ograniczenie wiekowe nie ma uzasadnienia medycznego. Nowe rozporządzenie w tej sprawie trafiło do konsultacji, które potrwają do września.
2: Po fali ataków na obywateli Ukrainy w wielu polskich miastach odbyły się dziś manifestacje przeciwko agresji na tle narodowościowym. We Wrocławiu mieszkańcy zebrali się na placu Nowy Targ, podkreślając, że każdy, niezależnie od pochodzenia, ma prawo czuć się w mieście bezpiecznie.
5: Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć wszystkim ludziom, którzy przybyli do naszego miasta, wy jesteście u siebie, tak jak my wszyscy jesteśmy u siebie.
6: Sława Ukrainie!
7: Niech żyje Polska! Niech żyje Polska!
8: My jako Polacy, jako Wrocławianie, miasto spotkań, ponosimy największą odpowiedzialność za to, żeby mniejszości, szczególnie tak potrzebujące wsparcia psychicznego, czuły się w tym mieście tak, jak hasło tego miasta głosi: Wrocław, miasto spotkań.
9: Sport w faktach RMF FM.
2: 2-0 Widzew Łódź wygrał z Jagiellonią Białystok w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Obie bramki padły w drugiej połowie spotkania. Do bramki Jagiellonii trafiali Sebastian Berger i Fran Alvarez. Jutro w Zakopanem polscy siatkarze rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy. Turniej odbędzie się w przyszłym miesiącu w aż 4 krajach. Jakiego turnieju spodziewa się nasz przyjmujący Aleksander Śliwka?
10: Będzie sporo podróżowania. No i przede wszystkim trzeba będzie fizycznie to wytrzymać.
11: Tak, ja spodziewam się trudnego turnieju. Z pewnością większość reprezentacji już trenuje. Już rozpoczęła zgrupowania do tego turnieju. Wiele drużyn gdzieś tam dało odpoczynek swoim, powiedzmy, gwiazdom, bardziej doświadczonym zawodnikom na WNL. Także wszyscy wzmacniają się, wszyscy traktują te Mistrzostwa Europy jako taką imprezę docelową, najważniejszą w tym roku.
2: Z Aleksandrem Śliwką rozmawiał nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Ostatnim etapem przygotowań polskich siatkarzy do Mistrzostw Europy będzie memoriał Huberta Wagnera w Krakowie w ostatni weekend sierpnia. A już w najbliższą środę wielkie święto astronomii. Mowa o całkowitym zaćmieniu Słońca. W Polsce będzie można jednak obserwować tylko częściowe zaćmienie. Mimo to szykuje się niezwykłe widowisko. Nie zdarza się ono często, więc wiele osób szykuje się do podziwiania wydarzenia.
12: Jeżeli ktoś szykuje się na obserwację takiego zaćmienia, to zwróćmy baczną uwagę na bezpieczeństwo. Ono będzie się działo tuż przed zachodem Słońca. Mamy chęć patrzenia na to Słońce przez długo, no bo przecież nie świeci tak jasno, jest nisko nad horyzontem, gruba atmosfera, mniej tego światła. Nie, proszę Państwa, zawsze stosujmy ochronę oczu. To znaczy na przykład takie okularki z certyfikowanym filtrem, który odcina mnóstwo promieniowania słonecznego, przepuszczając ilość bezpieczną dla naszego oka. A dlaczego odradzamy wszelkiego typu płyty CD, inne folie, okopcone płytki szklane i tak dalej? Albo nie patrzymy spojrzenie na słońce bezpośrednio, nawet jak jest blisko horyzontu. Ano dlatego, proszę Państwa, że nasze oczy nie mają receptorów bólu, więc nawet nie wiemy, kiedy sobie robimy krzywdę.
2: Radził dr Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z kolejnymi faktami wracamy już za niecałą godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywne...

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF24.

lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A na początek ważne informacje dla kierowców z S8 w Warszawie, później Podhale. Na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka samochód potrącił młodego niedźwiedzia. Zajrzymy też do Krakowa, który połączy sztukę z ekologią. W faktach także o sukcesie Katarzyny Niewiadomej, która stanęła na podium kobiecego Tour de France. Kierowcy, musicie uważać na trasie S8 w Warszawie między węzłami Modlińska i Wisłostrada. Motocykl zderzył się tam z autobusem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Niedźwiedź potrącony przez samochód na drodze z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Na miejsce natychmiast wysłano Straż Ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Młode zwierzę nie przeżyło jednak zderzenia z autem. Informację potwierdziła RMF FM zakopiańska policja. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do potrącenia niedźwiedzia. Nie żyje Jarosław Abramow Neverly, polski pisarz, satyryk i kompozytor. Twórca tomu Lwy mojego podwórka w swoich książkach opisywał także polskie i kanadyjskie losy emigrantów. Studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim, był jednym ze współzałożycieli Studenckiego Teatru Satyryków. Tworzył także muzykę do piosenek ze słowami Agnieszki Osieckiej. Zmarł wczoraj w wieku 93 lat.
2: Fakty prosto z Francji.
1: Najwyższy czerwony alert przeciwpożarowy ponownie wprowadzony we francuskim rejonie Bordeaux. Ten obszar mierzy się znowu falą rekordowych upałów, a w lasach znów dochodzi do pożarów. O szczegółach korespondent RMF FM w Paryżu, Marek Gładysz.
3: Według synoptyków temperatura w niektórych rejonach Akwitanii sięgnąć ma dziś znowu 40 stopni Celsjusza w cieniu. To już piąta fala rekordowych upałów tego lata. W okolice Bordeaux wysłano nadzwyczajne siły żandarmerii. Zwiększono tam liczbę patroli na leśnych drogach, by tropić ewentualnych podpalaczy i nieostrożnych wczasowiczów, którzy na przykład rzucają niedopałki papierosów. Władze mają nadzieję, że nie będzie już w tym regionie tak dużej fali pożarów, jak ta, która w ciągu ostatnich tygodni zniszczyła tam ponad 40 tysięcy hektarów lasów.
1: W związku z wypowiedzią prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na temat niepodległości Kosowa, władze Prisztyny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Belgradzie Zełenski oświadczył, że stanowisko jego kraju w kwestii nieuznawania suwerenności Kosowa pozostaje niezmienne, podkreślając, że Ukraina szanuje integralność terytorialną Serbii. Mimo że Kijów nie uznaje niepodległości Kosowa, Prisztyna w odróżnieniu do Belgradu przyłączyła się do europejskich i amerykańskich sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła drugie miejsce w kobiecym Tour de France. Ostatni etap ze startem i metą w Nicei zaczęła z 8-sekundową stratą do liderki Demi Vollering. Przez większość etapu obie kolarki jechały tuż obok siebie, ale na kilka kilometrów przed finiszem Holenderka udanie zaatakowała i wygrała etap. Niewiadoma ostatecznie na trzeciej pozycji z ponad minutą straty, a w końcowej klasyfikacji uplasowała się na drugim miejscu. Taka rywalka jak Demi motywuje mnie do cięższej pracy. Nie mogę się doczekać, jak napiszę do trenera i dokładnie wszystko przeanalizujemy i popracujemy. Mówiła w Eurosporcie Katarzyna Niewiadoma, która od 4 lat nie schodzi z podium kobiecego Tour de France. Trzykrotnie była trzecia, a 2 lata temu wygrała wyścig. Pokazy filmowe, naukowe stand-upy i wyjątkowe miasteczko, w którym można być z ekologią za pan brat. W Krakowie dziś rusza BNP Paribas Green Film Festival.
4: To jest festiwal filmów ekologicznych, gdzie pokazujemy najlepsze produkcje z całego świata z ostatnich lat. To także edukacja, w czasie której nasi eksperci, naukowcy, dojaśniają nam ten świat, złożoność problemów ekologicznych, ponieważ to jest naprawdę skomplikowane. To jest chemia, fizyka atmosfery i nie wszystko dla nas jest takie oczywiste i nie wszystkie rozwiązania są dla nas oczywiste. Chcemy to robić w formie atrakcyjnej i ciekawej. Dlatego proponujemy już kolejny rok formułę naukowych stand-upów, czyli takie 15-minutowe, krótkie wystąpienia ekspertów, które oni mówią na jakiś jeden wybrany temat.
1: Mówił Grzegorz Dugielski, dyrektor festiwalu. W naukowych stand-upach pojawią się m.in. Tomasz Rożek, Krzysztof Ignaczak, Jakub Wiech oraz Przemysław Skowron. Otwarcie BNP Paribas Green Film Festival na Bulwarze Czerwieńskim o 18:00. Film Do ostatniego oddechu w reżyserii Ewy Ewart.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Zaczynamy randkę z gwiazdą w RMF FM. Dziś wpadnie do nas Błażej Król.
0: RMF Polskie Przeboje.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
1: Opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
0: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
2: Błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
0: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11 w radiu RMF 24.

0: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
1: W mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A w faktach na początek o drogim tankowaniu. Opozycja o wysokie ceny na stacjach oskarża rząd. Rząd zrzuca winę na prezydenta. Potem o areszcie dla rolnika, który w Gliwicach zaorał asfalt. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. A na koniec Tour de Pologne. Niemiec Marco Brenner zwycięzcą wyścigu. Kierowcy wciąż czekają na decyzję rządu w sprawie cen paliw. Rząd się nie spieszy, bo z podatków płaconych przy tankowaniu pochodzi kilkanaście procent dochodów państwa. Minister energii Miłosz Motyka zadeklarował jednak w RMF FM, że jest zwolennikiem ponownego obniżenia podatku VAT na paliwa jako pierwszego kroku do ograniczenia cen na stacjach. Politycy opozycji oskarżają rząd, że cenami paliw łupi Polaków. Rządzący obarczają winą prezydenta, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Polityczne komentarze zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: Rząd szuka rozwiązań tej sytuacji, ale nie ułatwia tego ani sytuacja na Bliskim Wschodzie, ani przede wszystkim prezydent, który skierował do Trybunału sprawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, mówił mi Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: To jest bardzo przykre i kiedy wszyscy tankujemy, czy wlewamy paliwo do naszych samochodów, musimy pamiętać o tym, że Nawrocki powiedział nie.
2: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości odpowiada, że drożyzna jest rządzącym na rękę. Wskazuje przy tym na rekordowe zyski Orlenu.
4: No to na kim oni zarobili? No na nas zarobili, więc co powinien zrobić? No powinien pan premier słuchać się w głos Przemysława Czarnka i obniżyć i VAT, i akcyzę. Przecież mógłby to zrobić.
2: Premier zapowiedział w środę, że rząd każdego dnia będzie gotowy, żeby interweniować na rynku paliw. Jak wtedy zaznaczył, z decyzjami poczeka 48 godzin. Na razie żadnej decyzji nie ma.
1: Reżim w Teheranie stawia Stanom Zjednoczonym warunki w sprawie pełnego otwarcia cieśniny Ormuz. Domaga się m.in. zakończenia blokady irańskich portów, wycofania sił USA z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Agencja Associated Press przypomina, że zgodnie z czerwcowym porozumieniem tymczasowym harmonogram znoszenia sankcji i kwestia odszkodowań mają być elementami układu końcowego. 60-dniowy okres przewidziany na jego wynegocjowanie upływa za nieco ponad tydzień, ale może zostać przedłużony. Rolnik, który zaorał asfalt w gliwickiej dzielnicy Ostropa, aresztowany na 3 miesiące, informuje Komenda Miejska Policji w Gliwicach. Wcześniej przedstawiono mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oszacował straty na około 400 tysięcy złotych. 60-letni mężczyzna twierdzi, że jest właścicielem części drogi, nad której bez jego zgody położono asfalt. Gliwicki Zarząd Dróg zapewnia, że pas drogowy w całości należy do miasta. Wieczorem w Gdyni rozpoczęła się wielka operacja wodowania Wichra, pierwszej z trzech nowych fregat budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Ważący około 6 tysięcy ton podświetlony kadłub został częściowo wyprowadzony z hali PGZ Stoczni Wojennej. To jednak dopiero początek skomplikowanej operacji. O szczegółach reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
5: Dalej w planie znacznie trudniejsza część operacji. Kadłub będzie trzeba przetransportować na specjalnych samojezdnych platformach i ustawić na 140-metrowej półzanurzalnej barce. W środę uroczystość chrztu i wodowania, w której weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Samo zejście na wodę nastąpi później. Barka zostanie odholowana na Zatokę Gdańską i kontrolowanie zanurzona, aż wicher zacznie samodzielnie po raz pierwszy pływać. To jedna z najbardziej wymagających takich operacji w polskim przemyśle okrętowym. Po sprawdzeniu szczelności kadłuba, fregatę, która jeszcze nie ma własnego napędu, holowniki zabiorą z powrotem do stoczni. Tam rozpocznie się jej dalsze wyposażenie.
6: To nas kręci. Tour de Pologne w faktach RMF FM.
1: Niemiec Marco Brenner wygrał kolarski wyścig Tour de Pologne. W klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Nowozelandczyka Fina Fischera Blacka oraz o 16 sekund Hiszpana Ivana Romeo. Ostatni, siódmy etap, jazdę indywidualną na czas w liczce, Brenner zakończył na 7. miejscu. Setki kibiców zgromadziły się w Wieliczce wzdłuż trasy ostatniego etapu Tour de Pologne. Dla wielu fanów to była pierwsza okazja, aby zobaczyć kolarzy na żywo.
7: Pierwszy raz przyjechaliśmy zobaczyć na żywo, także chcieliśmy zobaczyć, jaka jest ta prędkość, emocje, no bo jak się jest na miejscu, no to się odczuwa inaczej niż przed telewizorem.
8: Na żywo akurat pierwszy raz przyszliśmy oglądać, zazwyczaj to Tour de France oglądamy.
1: A z kibicami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Lato sprzyja aktywności fizycznej, także tej uprawianej na świeżym powietrzu. Specjaliści zalecają, żeby do każdego sportu odpowiednio się przygotować, niezależnie od tego, czy chodzi o bieganie, czy też jazdę na rowerze. Jak zmniejszyć ryzyko kontuzji i jak powinna wyglądać rozgrzewka? Nasz reporter Michał Dobrowicz rozmawiał o tym z profesorem Pawłem Łęgoszem, kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
9: Należałoby sięgnąć poradę specjalisty, żeby nam to pokazał. Jeżeli nie mamy takich możliwości, czyli nie jesteśmy w stanie ściągnąć sobie trenera personalnego czy pójść do takiej osoby, mogą również pomóc bardzo fajne materiały na kanałach typu YouTube, gdzie możemy wpisać sobie prostą rzecz, 5-minutowa rozgrzewka i tam na tych filmach instruktażowych 1:1 jest pokazana taka aktywność, że pokazywany jest człowiek, który wykonuje takie ćwiczenie i przez 20 sekund, przez 30 sekund my powtarzamy po tym człowieku wykonanie takiej aktywności. Natomiast to faktycznie powoduje, że nasze mięśnie, zakończenia mięśni, czyli ścięgna, następnie elementy, które chronią nas staw, czyli więzadła, faktycznie dostają większego pobudzenia, ukrwienia i są mniej narażone na banalne, proste kontuzje i do tego bardzo, bardzo zachęcam. Zobaczcie, każdy sportowiec przed jakąkolwiek aktywnością ma taką rozgrzewkę. My też, może ta aktywność jest mniejsza, ale wymagamy takiego rozruchu. Proszę zobaczyć na prostą rzecz, silnik. Kiedy jest cold start tak zwany, nie możemy od razu wrzucić dużych obrotów, bo silnik ulegnie zatarciu, więc potraktujmy nasz organizm jako taką machinę, która wymaga rozgrzewki.
10: Czy jest jakieś dobre ćwiczenie, które pan profesor widzi, że działa dobrze tak rozgrzewkowo? Tak najprościej, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że wtedy warto, czy to przysiady, czy kilka podskoków, czy wymachów?
9: Tak, zaczynamy od prostej rzeczy. Opieramy się o ścianę, wykonujemy napięcia mięśni łydek po to, żeby rozciągnąć achillesy, obracamy sobie stawy skokowe, takie ruchy rotacyjne wykonujemy i idziemy od dołu do góry. Następnie kolana, też takie ruchy rotacyjne, kilka przysiadów, potem ruchy biodrami, potem skłony, potem również opieranie się o ścianę i z oporem wykonywanie jak gdyby pompek pionowych o ścianę i również na koniec ruch głową, żeby rozgrzać kręgosłup szyjny, kilka truchtów w miejscu i wydaje mi się, że to jest zbudowanie takiego nawyku przed aktywnością, fantastyczny start do świadomego uprawiania aktywności fizycznej.
10: A czy jest taki moment, gdy organizm daje znać, że to już przesadzasz, ten wysiłek jest zbyt mocny? Czy można to jakoś poznać?
9: I bardzo proszę na to uważać, ponieważ jest to sytuacja, która może zakończyć się bardzo dla nas źle. W momencie, kiedy mamy dzisiaj w dobie smartfonów i zegarków elektronicznych możliwość pomiaru tętna, proponowałbym uświadomić się w tych zakresach i patrzeć, jaki jest nasze tętno maksymalne. Każda z osób, w zależności od wieku, ma takie tętno maksymalne. Kiedy będziemy pracowali naszym organizmem w tych tętnach maksymalnych, niestety może dojść do zaburzeń rytmu serca, które się niestety mogą skończyć negatywnie dla nas, czyli do nagłego zatrzymania krążenia. Mieliśmy ostatnio sytuację bardzo przykrą. Trener Jacek Magiera, który zmarł podczas biegania, ale to nie jest jednostkowy przypadek. Kilka dni temu podczas Ironmana doszło do zgonu osoby, która akurat w tym momencie pływała. Natomiast ja byłem świadkiem około 4 tygodni temu, również kiedy przypadkowy biegacz zasłabł. Akurat ja przyjechałem na miejsce, kiedy był zespół ratownictwa medycznego. Osoba była reanimowana przy użyciu Lukasa, czyli takiej maszyny do pompowania, do wykonywania masażu pośredniego serca i musimy mieć to zawsze z tyłu głowy. Nie przeceniajmy swoich sił zbyt nadto, nie wykonujmy zbyt agresywnej aktywności typu bieganie, jeżeli wcześniej nie zostaliśmy naprawdę zbadani, ponieważ mamy nieświadomość pewnych zagrożeń płynących z naszego zdrowia. Nie wiemy, czy w naszym organizmie jest tętniak. To jest niestety rzecz, która dosyć często w tym momencie się pojawia jako przyczyna zgonu. Mogą dojść różne zaburzenia rytmu serca spowodowane na przykład z niedostatecznym uzupełnianiem minerałów. Podstawowy minerał to jest magnez. Nie suplementujemy tego magnezu i te zaburzenia rytmu serca mogą się przekształcić niestety w niezwracalne i to jest przyczyna nagłego zgonu sercowego sportowca, a osoba, która nie jest sportowcem na co dzień, a nagle ma ochotę wykonać bieg typu 5 km, 10 km albo jakieś trudne podjazdy na rowerze, dla nich też to się może skończyć właśnie takim zaburzeniem rytmu serca i nagłym zgonem.
10: Czy rada wobec tego jest taka, żeby był pewien dystans do tego maksymalnego tętna, tych kilka procent?
9: Tak, organizm nam powie, kiedy zaczynamy się męczyć i to jest ten moment, kiedy należałoby odpuścić. Nie walczyć ze sobą, że ja jestem w tym momencie wojownikiem, że ja muszę przebiec, że muszę się, nie wiem, paść, żeby być zrealizowany. Dbajmy o swoje zdrowie, dlatego kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się. Pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności przygotować się. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, no niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia, a to jest krótka ścieżka do właśnie wystąpienia zaburzeń elektrolitowych i to jest najczęstsza przyczyna tych właśnie problemów sercowych, prawidłowego rytmu serca, więc woda ze sobą, wcześniej suplementacja magnezem. Również pamiętajmy o tym, że po wysiłku organizm musi być odpowiednio dodatkowo nawodniony, jak również zrekompensowana utrata innych elementów, chociażby również energii w postaci glukozy dostarczone do organizmu, to musi być. Dlatego każda aktywność, podkreślam, musi być realizowana z głową. Jeżeli ktoś by chciał sobie poszerzyć na ten temat wiedzę, jest bardzo dużo materiałów, czy na YouTubie, czy na innych kanałach, jak również w postaci poradników dostępnych internetowo, to już nie jest to, co było kiedyś. Dlatego zachęcam do tego, ale pamiętajmy, prosta zasada. Czuję się słabiej, czuję się zmęczony, to nie jest żaden big shame dla nas, że odstępujemy od aktywności. Nie jesteśmy sportowcami zawodowymi, nie żyjemy z uprawiania sportu, bo to są kompletnie dwie różne rzeczy. To ma być dla nas rekreacja, a nie zmęczenie się. I bardzo ważna zasada, jeżeli my wykonujemy na co dzień pracę fizyczną czy pracę umysłowo-fizyczną, to organizm bardziej by chciał w okresie majówki odpocząć, nic nie robiąc, niż dodawać sobie kolejnego natężenia, obciążenia fizycznego. Osoby, które pracują przez cały czas za biurkiem, również nie jest to najlepszym rozwiązaniem, żebym ja o godzinie w piątek 19 zakończył pracę przy komputerze, a w sobotę rano o 8 poszedł nagle biegać 15 km, bo to również dla organizmu będzie kompletny szok, przeskok, wszystko łyżką, a nie chochlą.
1: Polecamy Wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy jeszcze więcej podpowiedzi specjalistów, jak amatorzy mogą przygotować się do letniej aktywności fizycznej i w ten sposób zmniejszyć ryzyko kontuzji, która mogłaby popsuć nasz urlop.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Polskie Przeboje.
1: Słuchacie RMF Polskie Przeboje. Czas na fakty RMF FM.
2: Panie Mateusz Morzek. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 na Podkarpaciu. W faktach także Bliski Wschód. Donald Trump mówi o negocjacjach z Iranem. Teheran odpowiada, że żadnych rozmów nie ma. Ostrzegamy, dziś będzie gorąco. Jak chronić się przed upałem? Podpowiadamy w faktach RMF FM. Kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów, Zachód, Sędziszów. W Różach zderzyły się dwa samochody. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Służby wyjaśniają okoliczności tragedii na jeziorze Jagodny na Mazurach. Jak podawaliśmy w faktach RMF FM, płynący skuterem wodnym 16-latek zginął po zderzeniu z motorówką. Do wypadku doszło na wysokości miejscowości Kozin.
3: Czynności trwają, będą wyjaśniane okoliczności tego wypadku. Na tej łodzi motorowej, tą łodzią motorową płynęły 4 osoby, żadna z nich nie ucierpiała.
2: Powiedział nam Jarosław Sroka, szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na 2 miesiące do aresztu trafił 35-letni właściciel pseudohodowli w Kielcach. W czwartek odkryto tam ponad 300 psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Zwierzęta zostały odebrane. Trafiły m.in. do kieleckiego schroniska. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 5 lat więzienia.
4: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
2: Teheran nie prowadzi bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Stanowczo oświadcza szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. O tym, że obie strony prowadzą rozmowy, przekonywał prezydent Donald Trump. Araghchi przyznał, że dochodzi do wymiany wiadomości przez pośredników, ale nie nazywa się